0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Hiya, Bobby.

0: W kalendarzu środa, 6 dzień maja, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji Piastowskiej w Toruniu i przyległego skweru. Urzędnicy chcą porozmawiać o zmianach, wysłuchać uwag, dostosować teren do potrzeb mieszkańców. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Piastowska to ulica w sąsiedztwie dworca Toruń Miasto. Zebrane głosy pozwolą zagospodarować ten teren tak, aby służył on właśnie między innymi osobom korzystającym z dworca. Chcemy, aby była to przestrzeń funkcjonalna, bezpieczna i po prostu przyjemna do spędzania czasu, podkreślają urzędnicy. Wstępny projekt zakłada między innymi poprawę jakości nawierzchni alei spacerowej, wymianę ławek, nowe drzewa, częściową wymianę nawierzchni piastowskiej, a nawet nową organizację ruchu.
1: Kasiu, jak wziąć udział w konsultacjach?
3: Do końca maja dostępna jest ankieta online. Można też wysyłać swoje uwagi mailowo albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Co ważne, zaplanowano też 2 spotkania. Najbliższe w czwartek, 7 maja w Liceum Przywarszawskiej. Kolejne odbędzie się w sobotę, 16 maja. To będzie z kolei spacer tematyczny po terenie objętym projektem.
1: Szczegóły na Gra FM. Tam publikujemy również wizualizację skweru.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Z wioślarskiej Łodzi na czoło klubu. Gościem programu Toruński Kalejdoskop był Łukasz Pawłowski, trener i wicemistrz olimpijski z Pekinu. On w marcu tego roku został prezesem AZS UMK Toruń. Ostatnie lata dla sekcji wioślarskiej klubu były wyjątkowe. 10 lat temu oddano do użytku nową przystań przy Popiełuszki. Potem przyszły sukcesy i medale olimpijskie Mirosława Ziętarskiego i Katarzyny Zilman. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość.
4: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Wychowujemy bardzo dobrą młodzież, mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki, mamy mistrzynię świata juniorów, Zuzannę Królikiewicz. Mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy. Mam nadzieję, że już na najbliższych igrzyskach, a jak nie, to później.
1: 10 lat temu oddano więc do użytku nową przystanię. W 2013 roku gotowe było także Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.
4: Baza jakby sportowa przed tym 2013 była bardzo malutka. Były to te 2 sale na Gagarina. A teraz ten obiekt, raz że się jeszcze rozrósł, to spełnia już wszystkie nasze wymagania. Jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa.
1: Ciągle będzie pan działał także na uniwersytecie?
4: Tak. Cały czas pracuję na uniwersytecie. AZS to ponad 20 sekcji sportowych. I większość są to sekcje akademickie, także jestem tam.
1: Łukasz Pawłowski na stanowisku prezesa AZS UMK Toruń zastąpił jednego z najbardziej zasłużonych sportowych działaczy w mieście, czyli Henryka Bosia, który został honorowym szefem związku.
4: Prezes Henryk Boś to, tak jak powiedziałeś, ikona. Ja jestem w klubie od 96 roku. Zaczynałem jako tam młody zawodnik, 12-latek.
1: To 30 lat mija w tym roku.
4: Tak, prezes Boś już wtedy był. Już był, wydawało się, że jest od zawsze. Teraz też oczywiście jest jeszcze z nami cały czas.
1: Pawłowski podkreśla, że nie czuje się typowym działaczem. Przede wszystkim jest sportowcem i trenerem. Jego atutem jest doświadczenie zdobyte na każdym etapie kariery. Od młodzika przez trenera klubowego, kadrowego, po pracę z młodzieżą i seniorami.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rada Miasta przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego Torunia we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i ma obejmować wszystkie kategorie alkoholu. Drugie czytanie uchwały 28 maja. Jeśli toruńska rada zagłosuje na tak, zasady będą obowiązywać od 1 lipca.
5: W naszej ocenie ograniczenie dostępności w godzinach od 22 do 6 rano jest zasadne celowo. Trudno przekonywać i truizmem byłoby powtarzanie, jakie skutki wywołuje nadużywanie alkoholu. to nie są tylko tragedie rodzinne, ale także skutki ekonomiczne. Czy to rozwiązanie, które jest dzisiaj powszechnie w polskich miastach wprowadzane, przyniesie efekty, no to czas pokaże.
1: Mówił radny Zbigniew Fiderewicz z Klubu Radnych Wspólny Toruń.
6: Niewątpliwie jest to trudna decyzja, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką wartością jak wolność gospodarcza, wolność wyboru, a z drugiej strony mamy inną wartość, czyli poczucie bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ale też i oczywiście zdrowie. Mnie przekonują statystyki, które w innych miastach mówią o tym, że po wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach, ilość interwencji policji, straży miejskiej spadła o połowę. Jest o połowę mniej zakłóceń spokoju, porządku publicznego, bezpieczeństwa, ale też i problemów z tym związanych, czyli wydatków chociażby na te służby, wydatków na służbę zdrowia, na izbę wytrzeźwień.
1: Dodaje Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie przecieramy tu szlaków, inne miasta już zrealizowały tego typu uchwały. A nasza uchwała zakłada zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 wieczorem a 6 rano. Myślę, że względy praktyczne, czyli duża liczba przestępstw, różnych wydarzeń niepożądanych, które odbywały się po alkoholu, skłoniła nas do podjęcia tego typu uchwały. Alkohol można kupić w restauracjach, barach, dalej można w nocy jakby spożywać alkohol w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast niekoniecznie na ulicach, powodując zdarzenia niebezpieczne i niepożądane.
1: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, radny miasta Torunia z Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Jak miasto będzie sprawdzać, czy uchwała jest respektowana?
8: Działająca bardzo aktywnie i profesjonalnie Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja, Komisja i członkowie komisji razem tworząc takie zespoły kontrolne, chodzą po z kolei punktach gastronomicznych, weryfikują, czy na przykład nie sprzedają one wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Uważam, że tego typu działalność kontrolna również, ale prowadzona przez Gminną Komisję powinna być. Z drugiej strony mamy zabezpieczenie, z tego co mi tłumaczono, również takie systemowe, są kasy fiskalne.
1: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Teraz ważna informacja dla pacjentów z regionu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma już zagwarantowane środki na rozbudowę i modernizację. Lecznica podpisała z resortem zdrowia umowę o dofinansowanie warte 300 milionów złotych. Przed nami budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemoterapii oraz pracownią cytostatyczną, mówi profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii.
9: To będzie nowy gmach. W nim będą znajdować się wszystkie oddziały oraz będzie duże ambulatorium chemioterapii, które będzie mogło przyjmować około 400 do 500 pacjentów dziennie.
1: Obecnie w szpitalu jest 95 stanowisk do chemioterapii, które mogą obsłużyć 300 osób dziennie. Częścią inwestycji będzie też budowa wielopoziomowego parkingu na 200 miejsc i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace mają ruszyć niebawem. Potrwają do czerwca 2029 roku. Łączna wartość inwestycji to 450 milionów złotych. Przypomnijmy, że organem założycielskim dla Centrum Onkologii jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do magistratu rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników placówki. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie ilości oddziałów w przedszkolu to także utrata miejsc pracy dla wieloletnich pracowników, czytamy w petycji. Rodzice apelują o konsultacje społeczne i rzetelną analizę skutków takiej decyzji.
10: Na tą chwilę wiemy, że w pierwszym naborze i w pierwszej chwili kilkoro dzieci nie dostało się w ogóle, natomiast dostaliśmy tylko uzupełnieni do tych 75, no co oczywiście skutkuje tym, że grupy nasze przedszkole w tej chwili będą łączone, czyli 4 i 3 latki. To jest bardzo też ważna informacja, ponieważ będzie połowa grupy 3 latków, którzy dopiero przyjdą do przedszkola i oczywiście te 4 latki, które już od roku chodzą.
1: Mówiła nam Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu.
11: Wpłynęła do nas petycja od rodziców w celu utworzenia oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 6. Wpłynęła również trzy zapytania od pani radnej Maciej Morzuch. Przedszkole miejskie numer 6, tak jak jest przedstawiane przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji. Placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania. Przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu. Ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną.
1: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
0: Co czeka nas ciekawego dziś w pogodzie w Toruniu i w całym regionie? Sprawdzamy to dla was w Radiu Gra od samego rana. Temperatura na początek. Z tych 9-10 stopni o poranku zrobi nam się dziś maksymalnie 21, nawet 22, a więc dosyć ciepło. Ale oprócz tego pogoda w kratkę pod tym względem, że i słońce, i chmury, i niewykluczone również takie chmury deszczowe, bo przelotne opady deszczu w tych prognozach od synoptyków również dla Torunia się pojawiają. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko o poranku i witamy wszystkich bardzo serdecznie. Piotrek Olszowski, do 9 jestem z wami na tej fali. Budzimy się zatem i gramy.

0: Rano i dobrze, tak, budzimy się w środę, w środeczku tygodnia. Kłaniamy się nisko raz jeszcze, mam nadzieję, że budzik zadzwonił nie tylko dla maturzystów, chociaż oni chyba jeszcze mają trochę czasu, ale dla wszystkich pozostałych jak najbardziej. No i składamy gorące życzenia Jakub, Filip, ale też Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Ewodia. Jakże nietypowe imię. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, kilka też tak zwanych nietypowych świąt mamy, między innymi Święto Gwardii Szwajcarskiej, Międzynarodowy Dzień Bez Diety oraz Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I w takim właśnie bezpiecznym tonie i bezpiecznie mam nadzieję, że dotrzeć do punktu docelowego. To do tych wszystkich, zwłaszcza, którzy muszą się wyrobić jeszcze przed siódmą. Bezpiecznie, powoli, do celu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Wrócimy za chwilę do naszej najlepszej porankowej playlisty, ale wcześniej przypominamy, że rozpoczęliśmy wczoraj dokładnie nabór zgłoszeń i cały czas czekamy na wasze propozycje imienia dla żużlowego aniołka, tego, który stanął przed motoareną. Przypominamy, to oficjalne odsłonięcie już za nami, miało miejsce tuż przed ostatnim meczem z GKM-em Grudziądz. No i chyba ten aniołek przyniósł trochę szczęścia, bo rzeczywiście szczęścia było sporo po naszej stronie w trakcie tego meczu, ale wróćmy do brzegu. Anioł teraz czeka przed motoareną na imię od was. Na portalu gra.fm jest już specjalny formularz zgłoszeniowy, to tu wysyłacie swoją propozycję. Później czeka nas jeszcze krótkie głosowanie, a 15 maja wszystko będzie jasne. To co? Jakie macie propozycje? Czekamy.

0: Kaigo, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra o poranku, o 7 kolejne wiadomości, ale do 7 do raportu jeszcze trochę pogramy, między innymi wilki się tutaj pojawią, nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
12: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bytkowska 52 w Toruniu.
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Co czeka nas ciekawego dziś w pogodzie w Toruniu i w całym regionie? Sprawdzamy to dla Was w Radiu Gra od samego rana. Temperatura na początek. Z tych 9-10 stopni o poranku zrobi nam się dziś maksymalnie 21, nawet 22, a więc dosyć ciepło. Ale oprócz tego pogoda w kratkę pod tym względem, że i słońce, i chmury, i niewykluczone również takie chmury deszczowe, bo przelotne opady deszczu w tych prognozach od synoptyków również dla Torunia się pojawiają.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. O 7 kolejne informacje w raporcie. U nas dziś o poranku dużo o sporcie. Po 7 wrócimy na pewno do siatkówki naszych Cuk Aniołów Toruń, ale wcześniej jeszcze zapowiedź absolutnie ostatniego meczu w tym sezonie naszych Twardych Pierników, bo to już dziś o 19 w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Arriva Lotto, Twarde Pierniki Toruń kontra Arka Gdynia. Nasi w tej chwili, jak zerkam sobie, chyba na 12 miejscu w tabeli, ekipa z Gdyni kilka pięter wyżej, więc miejmy nadzieję, piękne widowisko na finał sezonu. Kto będzie? I teraz, gdyby to nie było radio, mam nadzieję, zobaczyłbym las rąk w górze. Godzina 19, Arena Toruń. Warto być, warto dopingować.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że przed nami za chwilę najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. To oznacza, że 2 godziny z małym okładem do rozpoczęcia 3. dnia egzaminów dojrzałości. I o tym jeszcze na pewno sobie dzisiaj trochę powiemy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Polski Brukowej i Małej Architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzu mamy środę, 6 dzień maja, jest 7 na zegarze, w radiu gra, czas na kolejny raport.
8: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport o poranku. Zapraszam. Dzisiaj startuje trzeci dzień maturalnego maratonu. Czas na egzamin z języka obcego. Jakie nastroje panują wśród toruńskich maturzystów?
9: Ogólnie z angielskim myślałam, że będzie mega słabo, ale jak pisałam próbne, to naprawdę się zaskoczyłam, więc myślę, że do angielskiego czuję się przygotowana.
10: Angielski myślę, że pójdzie najłatwiej. Angielskiego się nie boję, bo uważam, że jestem dobrze przygotowana. Akurat z angielskiego.
11: Z angielski też na spokojnie, myślę, że około 80%.
9: No, najlepszy angielski będzie.
8: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Startują zdjęcia do nowego filmu dokumentalnego toruńskiego reżysera i scenarzysty Ryszarda Kruka. Mowa o produkcji Być jak Jerka o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym. Film pokaże proces twórczy artysty i jego inspiracje związane z naszym regionem. W produkcji wykorzystane zostaną innowacyjne techniki filmowe, w tym animacje obrazów Jerki. Premiera zaplanowana jest na maj przyszłego roku.
12: Pan Ryszard Kruk jest twórcą filmowym, z którego zdolności i umiejętności, a także pracy korzystaliśmy wielokrotnie. Mianowicie jest twórcą kilku filmów dokumentalnych, które dokumentują, które obrazują wydarzenia i ludzi ważnych z naszego regionu. Myślę, że i tak będzie w tym przypadku. Jacek Jerka, postać niebywała. Twórczość Jacka Jerki jest znana od wielu lat, ceniona w kraju i za granicą.
8: Mówił wicemarszałek naszego województwa Zbigniew Ostrowski. Na koniec raportu kierowcom z Torunia przypominamy, że na Olsztyńskiej w Toruniu startuje kolejny etap prac. Rozpoczyna się usuwanie kolizji gazowych. Roboty mają być realizowane poza jezdnią, a to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym. Uważajcie na odcinku od Czekoladowej do torów kolejowych. Równolegle drogowcy pracują nad zmianami w organizacji ruchu na Płocki, ale także na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii i Chrzanowskiego. Apelujemy o ostrożność. Więcej na temat tej inwestycji piszemy oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm. Polecamy Waszej uwadze nasz radiowy portal. A kolejne lokalne newsy wracają już za godzinę.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Ponad 300 strażaków walczy z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim. Objął 250 hektarów. Ministerstwo Obrony Narodowej wysyła do pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.
13: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wzniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistycznie.
8: Mówił rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia. W trakcie działań doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Raport sportowy, zapraszam. 5 lat po powstaniu klubu i w swoim drugim sezonie w PLS pierwszej lidze Cukanioły Toruń zdobyły brązowy medal. Po walce o utrzymanie w zeszłym roku, teraz siatkarze z Torunia stanęli na najniższym stopniu podium, pokonując we wczorajszym spotkaniu drużynę Mickiewicz-Kluczbork 3-1, a w całej rywalizacji 2-1.
15: Na pewno to zwycięstwo smakuje lepiej na własnej hali, przy własnych kibicach. No, cieszymy się, że tą rywalizację po tej pierwszej porażce odwróciliśmy, podnieśliśmy się i mówię, szacunek dla chłopaków, że z tymi problemami, które mieliśmy w ostatnim tygodniu chorobowymi, potrafili zagrać na takim poziomie i wydrzeć praktycznie ten brązowy medal.
8: Mówił trener Torunian Marcin Kryś.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 22 stopni, na niebie przeplatanka słońca i chmur i niewykluczone, że w drugiej części dnia może popadać przelotnie deszcz. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: Ach, jak dobrze, ach, jak przyjemnie, jak tylko zdamy sobie sprawę z faktu, że już środa i teraz to już z górki do weekendu i tego się trzymamy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy, a już za chwilę pierwszej jakości poranny horoskop. Warto tego posłuchać.
0: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: rano i dobrze, tak budzimy się razem z wami. Tak, ja też budzę się razem z wami, patrzę w gwiazdy, staram się to dorobić tak starannie jak Oliwia, ale jednak ten jej wzrok jest trochę bardziej przenikliwy. Zatem, jeśli nie wszystko będzie się w naszym porannym horoskopie zgadzało, bądźcie cierpliwi, może to nastąpi nazajutrz. Mimo wszystko trzymam kciuki, że dziś będzie tak, jak mówią gwiazdy, a te mówią, że środa, 6 dzień maja sprzyja koncentracji i spokojnemu działaniu, cokolwiek to oznacza. To dobry moment, by dopiąć rozpoczęte sprawy i nie odkładać decyzji. Baran na przykład może dziś ruszyć z miejsca w każdej ważnej sprawie. Kluczowe będzie zdecydowane działanie. Byk odnajdzie komfort w stabilnych planach. Trzymanie się rutyny przyniesie dobre efekty. Co my tu mamy? Jeszcze bliźnięta na przykład powinny skupić się na jednej rzeczy. Z kolei unikną w ten sposób niepotrzebnego chaosu. Jest też raczek, który poczuje potrzebę zadbania o równowagę. Warto znaleźć chwilę tylko dla siebie, nie zajmować się tym całym otaczającym światem. Lew może zostać dziś zauważony. Naturalna pewność siebie przyciągnie uwagę. Miejmy nadzieję, że szefa w kontekście jakiejś premii, a może nawet długofalowej podwyżki. No i na koniec panna, która ma uporządkować coś istotnego. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko szuflada w biurze. Drobne działania przyniosą wyraźny efekt. Tak mówią gwiazdy.
1: Radio Gra.

0: rano i dobrze tak wam gramy w samym środku, środeczku tygodnia. Przypominałem, że dziś trzeci dzień matur, dziś pisemny z języka obcego i co się okazuje? Do tego egzaminu również podejdzie pan Józef Peruga, najprawdopodobniej najstarszy maturzysta w Polsce. Pan Józef ma 87 lat, po raz pierwszy przystąpił do matury 2 lata temu w jednej ze szkół w Kaliszu. Wówczas zaliczył egzamin ustny z języka polskiego, geografii, niemieckiego. Kłopoty ze wzrokiem niestety przyczyniły się do tego, że nie zdał egzaminów pisemnych z matmy, z Polaka i z niemieckiego. Nie zradził się jednak i ponownie próbował je zaliczyć rok później, czyli dokładnie rok temu. Wówczas także się nie udało. W międzyczasie od prezydenta Kalisza otrzymał nawet takie honorowe świadectwo dojrzałości, na którym widniały same oceny celujące. I choć był to piękny gest, to pan Józef się nie poddał, skorzystał z korepetycji i w tym roku ponownie podchodzi do matury. Panie Józefie, czapki z głów, absolutnie. Cała Polska trzyma za pana kciuki, a fakt, że te problemy ze wzrokiem już 2 razy pana wyeliminowały, jest po prostu niesprawiedliwe. Trzymamy kciuki, a w obliczu tych właśnie kłopotów, problemów, które przecież ma też wielu z nas, często młodszych ludzi, jak już pan zda tę maturę, to jedno będzie piękne, że nikt absolutnie nie będzie mógł panu zarzucić, że pan ściągał. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: i PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska.

0: Od 4 do 9 maja skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: O poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Obiecałem, że do tego wrócimy i wracamy, chociaż wielu z nich pewnie smacznie śpi po świętowaniu. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy naszym siatkarzom. Cuk, Anioły Toruń wczoraj wywalczyły brązowy medal pierwszej ligi siatkówki. Tak, to był mecz siatkówki, chociaż niektórzy mogli odnieść wrażenie, że wybrali się, nie wiem, do Cinema City na jakiś siatkarski horror. 3-1 w trzecim meczu o brąz i wielka radość. Owszem, apetyty wcześniej były na awans do plus ligi, ale spokojnie. Od czegoś trzeba zacząć. Na początek brąz z pierwszej ligi. W przyszłym roku walczymy o awans. Brawo, brawo Anioły.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Alex Warren i Fever Dream to już za nami w Radiu Gra o Poranku. Do 8 jeszcze trochę tego grania pięknego będzie. Wśród tych wielu numerów, które jeszcze wam tutaj zagram, będzie na przykład Jonathan, Liwka i PZ. Obejmuje noce. Noc się skończyła. Wstajemy. To tak tylko celem i tytułem przypomnienia.

0: reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać?
8: Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
17: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 22 stopni. Na niebie przeplatanka słońca i chmur i niewykluczone, że w drugiej części dnia może popadać przelotnie deszcz. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na obniżonym poziomie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: okiem obejmuje noce. Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wracamy do grania o 8. Oczywiście u nas kolejne najświeższe informacje w raporcie z Torunia, ale też z kraju, ze świata, trochę szczegółów pogodowych. A my zaglądamy jeszcze na moment na nasz portal gra.fm, gdzie przeczytacie m.in. o nominacji do otrzymania gwiazdki przewodnika Michelin dla dwóch toruńskich restauracji. To Bistro Miro i restauracja Piernikowa. Oczywiście na razie to tylko nominacje, ale podobno jakieś szanse mamy. Wyniki konkursu poznamy 27 maja, wtedy to odbędzie się uroczysta gala w Krakowie. I tak sobie myślę, że gdyby choć jedna toruńska restauracja, bo na razie żadna takiej gwiazdki nie ma, ale gdyby choć jedna toruńska restauracja taką gwiazdkę dostała, to już później chyba będzie z górki. Nie wiem, ale może zaprosić tych degustatorów na dłużej tutaj do Torunia, pokazać im wszystkie kulinarne zakątki Torunia. Toruńskie kebaby, zapiekanki, prostą pizzkę z barszczem. Czuję, że gwiazdki posypią się wtedy jedna po drugiej.
1: Radio Gra.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że jeszcze godzinka z małym okładem do kolejnego dnia egzaminów dojrzałości, kolejnego dnia matur. Mam nadzieję, że dzisiaj maturzyści będą mogli trochę odetchnąć, bo po wczorajszej matwie to takie różne jednak opinie krążyły i różne nastroje. Mam nadzieję, że odespaliście i dzisiaj z pełną mocą będzie można gaworzyć w obcych, wybranych przez was językach.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy środę, 6 maja, w Radiu Gra jest 8, pora na kolejny raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Fort Jakuba w Toruniu ma nowego gospodarza. Klucze do tego zabytku przekazano Fundacji Kosmos. Więcej wie o tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Miasto podpisało 2-letnią umowę z fundacją z opcją przedłużenia. To 8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i ponad 3 tysiące metrów kwadratowych samego fortu. Fundacja Kosmos planuje ożywić to miejsce. Chce organizować wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz udostępnić obiekt lokalnym instytucjom i organizacjom. Prezydent Torunia Paweł Gulewski podkreślił, że przekazanie fortu to szansa na jego rewitalizację. Fundacja odpowiada za utrzymanie porządku, bezpieczeństwo i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Miasto zajmuje się z kolei ubezpieczeniem obiektu oraz pozyskiwaniem funduszy na remont.
3: Zmieniamy temat. Nie cichnie konflikt wokół rodzinnych ogródków działkowych Elena w Toruniu. Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja zeszłego roku otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów o powierzchni blisko 5 hektarów. Na płotach pojawiły się banery, a niedawno odbył się protest, na którym pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
5: Ryszard Jaskuła, prezes zarządu ROT Elana w Toruniu. Oto walczymy i protestujemy, żeby sprawy po prostu rozwiązać w ten sposób, żeby woda prawidłową wydał decyzję. Ten teren należy się ogrodom działkowym, zostały wykupione przez pracowników Elany, nie Elanę. Jeżeli by wojewoda wydał złą decyzję, my oddajemy to sprawę do sądu i oddajemy sprawę do ministra sprawiedliwości. My protestujemy, żeby to wszystko po prostu powstrzymać, żeby jednak mogli tutaj dziadkowie, rodzice, wnuki, prawnuki tu właśnie na tych ogrodach działkowych się bawić, rozwijać, troszkę tego pomidorka, ogórka sobie tu hodować.
3: Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. Przejadą na motocyklach z Bydgoszczy do Torunia, aby zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
6: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie. Ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Potem udamy się paradą przez Bydgoszcz. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do zadawania pytań. Dlaczego? A no dlatego, żeby móc opowiedzieć o problematyce męskiego zdrowia. Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyki, tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę.
3: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Łączna kwota do zapłaty, koszt energii, także okres obowiązywania umowy, to wszystko na pierwszej stronie. Rachunki za prąd będą bardziej przejrzyste. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce.
8: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe.
3: To był Igor Skrzypek.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Ruszyły rozgrywki U24 Ekstraligi, ale w zupełnie innym wydaniu. Dwumecze zostały zastąpione czwórmeczami, chociaż rozgrywanymi w formie par. Dwa pierwsze rozegrano w Toruniu i w Gorzowie. W Toruniu oprócz gospodarzy wystartowały ekipy z Częstochowy, Lublina i Grudziądza. Jeżeli chodzi o pojedynki, to wygrały Apator Toruń i Falubas Zielona Góra, który był lepszy od Stali. A w temacie PGE Ekstraligi to przed Prys Toruń ważny pojedynek już w najbliższy piątek na własnym torze 8 maja. O 18 zmierzymy się ze Stelmetem Falubas Zielona Góra.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
4: Dziś w naszym mieście możemy spodziewać się 21 albo 22 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia mieszanka słońca i chmur, niewykluczone, że później może popadać przelotnie deszcz i pojawi się dość silny wiatr.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Szósty dzień maja w kalendarzu. Jakub i Filip dziś świętują. Mamy też, przypomnę, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc jeśli chodzi za wami taki pomysł, żeby nieco odpiąć wrotki w kuchni, to kiedy jak nie dziś? Piotr Kolczowski, dzień dobry, cześć, gramy.
0: Radio.

Rano i dobrze w radiu gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej ciekawostka. Słuchajcie, ze świata motoryzacji, bo dzieje się na naszych oczach coś, czego do końca ja osobiście pojąć nie mogę i co, nie ukrywam, delikatnie zapala taką czerwoną albo chociaż pomarańczową lampkę. Oto bowiem poinformowano, że zbudowany został nowy silnik spalinowy, który za chwilę prawdopodobnie wyląduje w samochodach, które możemy kupić. Silnik spalinowy jest połączony z dwoma elektrycznymi, a więc będzie to popularna hybryda. I teraz dwie ważne kwestie. Silnik ten ma być ekstremalnie oszczędny. Ma zużywać nawet 35% paliwa mniej niż podobne jednostki obecne teraz na rynku. I druga sprawa, a w zasadzie to najlepsze w tym wszystkim. Silnik ten zbudowali Saudowie, a dokładnie największy petrochemiczny koncern świata Aramco. Pomyślmy. Dostawcy paliwa, którzy zarabiają ogromne pieniądze na tym paliwie, wymyślili i zbudowali silnik, który w przypadku każdego jednego odbiorcy obniża zarobek producentów tego paliwa o 35%. Czy tylko u mnie coś się tutaj nie zgadza? Albo może przeoczyłem jakieś gwiazdki w tej informacji? Silnik oszczędny, ale może w samochodzie do jazdy potrzebne będzie po jednym takim na każde koło? Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio.

0: Dobra, nuta na tej fali, tak to brzmi w Radiu Gra o Poranku, a my przypominamy, dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj Arsenal wyeliminował Atletico. Zgodnie chyba z przewidywaniami, gradu bramek nie było. Jeden gol rozstrzygnął o awansie do wielkiego finału. Co innego dzisiaj, wystarczy tylko przypomnieć wynik z pierwszego meczu PSG kontra Bayern Monachium. Było 5-4. Dziś rewanż na Allianz Arena w Monachium. Ile będzie? Czy liczba bramek nadal będzie wskazywała na mecz piłki nożnej, a nie na przykład piłki ręcznej, albo może nawet koszykówki? Nie mamy nic przeciwko i tylko zastanawiam się teraz, komu kibicujecie bardziej. Dajcie znać. 30.02 SMS o treści: gra Bayern czy PSG? Ja nie zdradzę, za kogo trzymam kciuki, ale mam nadzieję, że skoro w pierwszym meczu było tyle goli, to może i tym razem, po latach, znajdzie się ktoś w tej drużynie, kto strzeli 5 bramek w 9 minut.
1: Radio Gra.
2: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Rano i dobrze w Toruniu na 88,8 FM. A teraz będzie o aktywności seniorów w mieście, bo prezydent miasta Torunia Paweł Gulewski ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań gminy miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu właśnie w kategorii senior. Czytam taki komunikat na stronach miejskich. Chodzi o takie dyscypliny sportowe jak piłka nożna, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, siatkówka, futsal, unihokej, piłka ręczna i tenis stołowy. Będą szkolenia sportowe toruńskich klubów dla seniorów, będzie ich udział w zawodach o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym. No i pięknie, i wspaniale, bo przecież nie tylko najmłodsi chcą się rozwijać sportowo, prawda? Jedno mnie tylko zastanawia, żeby nie powiedzieć, że trochę martwi. Jest piłka nożna, hokej na lodzie, na trawie, kosz, siatka, futsal. Gdzie jest, ja się pytam, żużel? No hello, czy to nie Speedway jest naszą lokalną dumą? Ja dostrzegam same plusy takiego rozwiązania. Po pierwsze, patrząc jak punktują nasi juniorzy, Antek na przykład, to rzeczywiście czasami jakieś wsparcie w gronie seniorów by się przydało. A druga sprawa, wielu stadionowych ekspertów w końcu pokazałoby, jak się jeździ na żużlu. Panie prezydencie, prosimy o szkolenia również z jazdy na żużlu. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Tabletka, dwa dni w radiu gra, dwa dni matury już za nami, kolejny właśnie przed nami. Ale dobrze, już zostawmy to, chociaż końcowe odliczanie trwa. I do matury jeszcze na chwilę wrócimy przed dziewiątą i na pewno jeszcze sobie trochę pogramy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy! Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
17: Dziś w naszym mieście możemy spodziewać się 21 albo 22 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia mieszanka słońca i chmur niewykluczone, że później może popadać przelotnie deszcz i pojawi się dość silny wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.

coraz bliżej 9 na zegarze. Przypominamy, maturzyści dziś piszą egzamin pisemny z języka obcego. Jednego z tych, które mieli do wyboru, a więc z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego albo z języka ukraińskiego. To nowość akurat na maturach. Jedno śmiało można powiedzieć, poziom stresu przed dzisiejszym egzaminem dużo mniejszy niż na przykład był wczoraj przed matematyką. Słowem, jakoś to sobie z tym językiem po prostu chyba radzimy. Czego nie powiemy, to pokażemy. Gestykulacja zawsze trochę pomoże. Może niekoniecznie przy egzaminie pisemnym, ale mimo wszystko damy radę. To znaczy, wy, maturzyści, dacie radę. I nie musicie dziękować. Lepiej tego nie róbcie, bo jeszcze się komuś wymsknie. Thank you from the mountain. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: To jest bardzo blisko 9:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w raporcie, później trochę szczegółów pogodowych na dziś, a dziś w pogodzie. No, nie tylko u nas, ale w wielu regionach kraju może pojawić się mały galimatias chwilowo, więc warto być na bieżąco. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
5: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
16: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 6 maja, jest 9:00, w radiu gra czas na raport.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Na Olsztyńskiej wystartował kolejny etap prac. Chodzi o usuwanie kolizji gazowych. Roboty realizowane są poza jezdnią, to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Uważajcie na odcinku od Czekoladowych do torów kolejowych. Więcej informacji przekażemy za godzinę. Zmieniamy temat. Startują zdjęcia do nowego filmu dokumentalnego toruńskiego reżysera i scenarzysty Ryszarda Kruka. Mowa o produkcji Być być jak Jerka o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym. Film pokaże proces twórczy artysty i jego inspiracje związane z naszym regionem. W produkcji wykorzystane zostaną innowacyjne techniki filmowe, w tym animacje obrazów Jerki. Premiera zaplanowana jest na maj przyszłego roku.
1: Właściwie zaczynamy etap zdjęć, bo projekt już działa jakiś czas. My już się widzieliśmy, byliśmy na dokumentacji też w pracowni mistrza i dokumentowaliśmy też różne miejsca w Toruniu, w Borach Tucholskich, bo szukamy też tych inspiracji, idziemy drogą inspiracji, staramy się tych, które służą mistrzowi do tworzenia obrazów i ten film będzie miał efekty specjalne, animacje, które tu za zgodą autora i pod jego kontrolą oczywiście będziemy te obrazy, poruszymy ten świat, ożywimy i wejdziemy do tego świata.
17: Mówił reżyser filmu Ryszard Kruk.
2: Sport w Radiu Gra.
17: 5 lat po powstaniu klubu i w swoim drugim sezonie w PLS pierwszej lidze Cukanioły Toruń zdobyły brązowy medal. Po walce o utrzymanie w zeszłym roku teraz siatkarze z Torunia stanęli na najniższym stopniu podium, pokonując we wtorkowym spotkaniu Mickiewicza Kluczbork 3-1, a w całej rywalizacji 2-1.
16: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Podnieśliśmy się po tym przegranym półfinale i medal wisi na naszych szyjach, a nie na chłopaka z Kluczborka, pomimo tego, że bardzo, bardzo dobrze dzisiaj grali. Jak można było zaobserwować w punktacji, każdy set na styku, także tym bardziej się bardzo cieszę, że dociągnęliśmy ten mecz już na resztkach sił, na resztku paliwa w baku, także bardzo jestem zadowolony. Jestem dumny z całej naszej drużyny, jestem dumny z każdego chłopaka, który bardzo się starał przez cały sezon, to wiedniemy, który bardzo się starał przez cały sezon, zagryzał zęby, gdy coś bolało i to jest kwintesencja tego, co pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, czyli zaangażowanie do ostatniej piłki i później czas na świętowanie.
17: Mówił toruński siatkarz Adam Surgut.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Teraz aktualne informacje z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Wiadomo, że na ten moment ogień się nie rozprzestrzenia.
18: Akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest to doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników. Później mogą być tu wysłane 2 samoloty Dromader. Na miejscu pracuje 48 zastępów straży.
17: To był Dominik Smaga. Na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
17: Przed nami bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 22 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Później może wystąpić dość silny wiatr, a jutro przyjdzie znaczne ochłodzenie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Tak, oto środa o poranku się, no nie, może się jeszcze nie kończy, dla niektórych ten poranek trwa, chociaż powoli przeobraża się, przepoczwarza się w środowe przedpołudnie, a pomoże w tym przepoczwarzaniu się i potowarzyszy wam Martinez, Marcin Wiśniewski. Ja już pięknie dziękuję, kłaniam się nisko, Piotr Kolszowski, dobrego dnia, dobrej środy, trzymamy kciuki za maturzystów i ponownie spotykamy się jutro o 6:00, pa, pa.

0: I takie muzyczne początki to my zdecydowanie lubimy. Trochę powiało latem, trochę powiało wakacjami. Ta pogoda też całkiem niezła. Do niej będziemy dzisiaj wracali w naszym programie do 13. Polecamy się z dobrym graniem. Niech to będzie taka muzyczna strefa relaksu. W pracy też można, żeby nie było żadnych wątpliwości. Marcin Miśniewski, dzień dobry, witajcie. A za chwilę u nas Sia, będzie też Akcent i Roxy Becker.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Wyspiańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Radio Gra.

0: How Will I Know w Radiu gra od Whitney Houston. Teraz będzie o wielkim ściganiu spod taśmy żużlowej małych ludzi. Albo wiadomo, czym skorupka za młodu, tym, no właśnie, wracają zawody, ulubione zawody rowerkowe. Torunian, tych najmłodszych Torunian na motoarenie, to już 24 maja pod naszym radiowym patronatem spod taśmy żużlowej będą startowali najmłodsi rajderzy. Najpierw na rowerach biegowych, a później już na nieco większych rowerach z kółkami bocznymi, bez kółek bocznych w kategoriach wiekowych w rocznikach od 2024 do 2016. Szczegółów szukajcie na portalu gra.fm, gdzie się zapisać, jak się zapisać, bo z tego co wiemy, miejsca znikają w tempie absolutnie zastraszającym. Warto więc dołączyć.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio gra.

0: Ależ to był głos, ależ to była charyzma. Nieodżałowana Kora i Manon w Radio Gra. Za chwilę u nas info o pogodzie. No tutaj pod koniec tygodnia troszkę chłodniej, tak patrząc sobie na te prognozy, co przed nami. A w połowie maja też spora sinusoida w temperaturze. Raz w górę, raz w dół, ale będziemy kręcić się w okolicach 20, a to trzeba przyznać całkiem niezły wynik. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Nawet 22 stopnie Celsjusza mogą wskazać dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a w drugiej części dnia synoptycy przewidują, że może przelotnie popadać.
2: To jest Radio Gra.

0: Kibice piłkarscy wczoraj dostali taką małą rozgrzewkę przed, mam nadzieję, Gdaniem Głównym. Walki o finał Ligi Mistrzów. Dziś to spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a PSG 5-4. Przypomnę, po pierwszym meczu grad goli padał jeden za drugim w zasadzie w tamtym meczu. Czy będziemy mieli powtórkę? No wszyscy na to liczą. Wczoraj rozgrzewka, pierwszym finalistą po półfinale jest Arsenal Londyn, który pokonał Atletico w meczu 2-1. No a dziś wieczorem walka o finał pomiędzy PSG a Bayernem o 21:00.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: O 11 w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
3: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tragicznego zdarzenia, do którego doszło 12 czerwca zeszłego roku w parku Glazier w Toruniu. Ofiarą była Klaudia K. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów Jomajkertowi S., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Biegli zgodnie uznali, że poczytalność oskarżonego nie budzi wątpliwości. W sprawie zastosowano środek zapobiegawczy, czyli tymczasowe aresztowanie. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie. Więcej o tej sprawie piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Nie cichnie konflikt wokół rodzinnych ogródków działkowych Elana w Toruniu. Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja zeszłego roku otwiera drogę do przyjęcia przez Borysław S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów. Chodzi o prawie 5 hektarów. Na płotach pojawiły się banery, a niedawno odbył się protest, na którym byliśmy z mikrofonem Radia Gra. We wspomnianym wyroku NSA uchylono decyzję wojewody odmawiającą nabycia prawa użytkowania wieczystego tych terenów w spółce Borysiew. To oburzyło działkowców, obawiają się oni likwidacji ogródków i zapowiadają dalszą walkę prawną.
4: Rafał Pieckiewicz, wiceprezes Rotelana, jestem tu przewodniczącym tego sektoru. Posiadam działkę tu od 35 lat.
5: Jakie nastroje tutaj właśnie panują wśród działkowiczów?
4: Naprawdę są nastroje napięte, żeśmy się dowiedzieli nieoficjalnie 5 marca, że sprawa się toczy pod, prawdę mówiąc, pod stołem. Kompletnie nic nie wiedzieliśmy, dopiero żeśmy się dowiedzieli 5 marca, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok.
5: Martwicie się, że stracicie te działki?
4: Martwimy się, że stracimy te działki. Każdy działkowiec ubolewa.
3: Z kolei spółka Borysiew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z przedmiotowych gruntów. Zarząd deklaruje chęć konsultacji z władzami miasta i innymi organami administracji państwowej i samorządowej po to, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Do tematu będziemy jeszcze dzisiaj szerzej wracać. A teraz czas na kolejne informacje dotyczące interwencyjnej wycinki drzew. Chodzi o te, które są obumarłe, zamierające, nie rokujące szans na przeżycie, z licznymi wypróchnieniami, uszkodzeniami pnia czy zachwianą statyką. Ta interwencyjna wycinka drzew dotyczy ulicy Piastowskiej. Tam chodzi o 4 drzewa, także o jedno przy Sukienniczej, Przewała Generała Sikorskiego, Jagiellońskiej, Sienkiewicza, Legionów, Lelewela, a także przy Świętego Antoniego na Wrzosach. Oczywiście tych lokalizacji jest znacznie więcej. Słuchacie raportu? Brave Griffin to hasło ćwiczeń taktycznych, które odbywają się w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie. Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
6: Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo Przesmyku Suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
3: To był Piotr Bułakowski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Na niebie dzisiaj na zmianę raz słońce, raz chmury. Do tego w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 21 albo 22 stopni. W drugiej części dnia synoptycy uważają, że parasole mogą się przydać, a później ma wystąpić jeszcze silniejszy wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Dla tych pędzących, zarobionych, zabieganych dziś bardzo mocno, no i tych, którzy mają jednak więcej, odrobinę więcej przestrzeni w domu, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, jesteśmy z wami z muzyką wybraną dla ciebie za chwilę. Shaki Stevens u nas i tak też zaczynamy. Marcin Misiewski, dzień dobry.
8: Radio Gra.

0: Killing Me Softly od Charming Houses w Radiu Gra. Teraz będzie o wielkim kinie. Odyseja ma być epickim, wielkim dziełem, który przenosi nas do antycznej Grecji. Za sprawą Christophera Nolana, zdobywcy chociażby Oscara za Oppenheimera. 17 lipca przeniesiemy się w świat mitycznej Grecji, a jest to ekranizacja oczywiście wielkiego antycznego eposu Homera. Matt Damon, Charlize Theron, jak i wielu, wielu innych znakomitych aktorów, chociażby Tom Holland, zobaczymy ich na ekranie. To ma być wielkie, epickie kino. Dostaliśmy właśnie kolejny zwiastun, który warto zobaczyć chociażby na YouTubie, bo robi wrażenie.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie.

0: odżywianie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Rayo. Bruno Mars w Radiu Gra, teraz o wydarzeniu, które jestem przekonany przyciągnie mnóstwo osób do naszego miasta. Copernicus Air Show Toruń 2026, czyli pokazy lotnicze, które będą odbywały się na bulwarach filadelfijskich między mostami, tym drogowym, a tym kolejowym. Pokazy paralotniowe, będą pokazy akrobacji samolotowych, dwa pokazy międzynarodowej grupy lotniczej, pokaz śmigłowca, podświetlana instalacja balonowa, koncert gwiazdy i wiele, wiele atrakcji dotyczących tego wydarzenia, którym będziemy zamykali tegoroczne wakacje. A szczegóły tego pokazu mamy dla Was na portalu gra.fm.

0: Ray Dalton, facet o wyjątkowym gościu, za chwilę u nas info o pogodzie, a później Ace of Base. Ciekawa jest historia zespołu, który, no właśnie, był nazywany album lat 90. Przestał istnieć. Kilka prób reaktywacji zespołu nieudanych. A historię zespołu można sobie obejrzeć w fajnym dokumencie na YouTubie. W wolnej chwili zdecydowanie polecam.
1: Radio gra.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Po reklamie.
19: A w tej już drugiej części dnia, podobnie jak rano i do południa, na niebie przeplatanka słońca i chmur, maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Parasole warto mieć pod ręką, do tego wystąpi dość silny wiatr, który obniży nam odczuwalną temperaturę.
1: To jest Radio Gra.

I to już prawie 13 na zegarach w Radiu Gra. To oznacza, że finał przed nami naszego dzisiejszego spotkania. Po 13 dużo lokalnych newsów u nas. No i sporo rzeczy do wygrania, jak zawsze na antenie Radia Gra. Już teraz polecam, abyście byli z nami. Kłaniam się, dziękuję wam serdecznie. Jutro będziemy podróżowali, słuchajcie, po świecie i będziemy też wybierali najfajniejsze miejscówki na tegoroczne wakacje, więc bądźcie z nami. Marcin Miśniewski, przyjemności. Dziękuję i do usłyszenia.

0: 6 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Wow, ale masz wypieki!
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki!
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
11: To środa, 6 maja, na zegarach 13 w Radiu Gra. Czas na raport.
12: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Dzisiaj trzeci dzień maturalnego maratonu. Maturzyści mierzyli się z językiem obcym.
13: Radio Gra chciał zapytać, jak ci poszło?
14: Chyba poszło dobrze. No, poszło szybko, poszło dobrze. Angielski chyba jedno z najłatwiejszych matur.
15: Słuchanki trochę były ciężkie, nie będę ukrywał, trochę mnie zagięły. Ale dałem sobie radę, myślę, że na spokojnie pod 90-80% będzie.
13: Angielski chyba był takim najłatwiejszym egzaminem z tych trzech dotychczasowych.
16: Tak, na pewno.
13: A jak matematyka i polski?
16: No tak ciężej, ale dało się.
13: A jak poprzednie egzaminy ci poszły?
16: Matematyka chyba lepiej mi poszła niż polski. No i angielski, no wiadomo, najlepiej. No.
12: Mówili maturzyści z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, z którymi rozmawiała nasza rep-

0: Reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz policyjny komunikat. Wczoraj toruńscy wywiadowcy w trakcie patrolowania ulic naszego miasta zatrzymali poszukiwanego 39-latka. Miał on do odbycia karę pozbawienia wolności. Na swoim koncie miał zaległe wyroki za popełnione przestępstwa kradzieży, a także kradzieży z włamaniem. Był też znany mundurowym w związku ze sprawami z przeszłości związanymi m.in. z przestępczością narkotykową i przeciwko mieniu. Teraz, jak mówią funkcjonariusze, spędzi najbliższe 3,5 roku za kratkami. Jednak to nie jedyna osoba, która unikała organów ścigania i została ostatnio zatrzymana, bo jak mówi toruńska komenda, tylko w ciągu ostatnich 36 godzin funkcjonariusze zatrzymali łącznie 7 osób, które były poszukiwane.
1: Sport w Radiu Gra.
0: Cukanioły Toruń zdobyły brązowy medal w PLS w pierwszej lidze. Po walce o utrzymanie w zeszłym roku, teraz siatkarze z Torunia stanęli na najniższym stopniu podium, pokonując wczoraj Mickiewicza Kluczbork 3-1, a w całej rywalizacji 2-1.
2: To przed sezonem postawił na medal Aniołów, wygrał kupę pieniędzy, nie oszukujmy się. Młody klub, drugi sezon w lidze, rok temu walka o utrzymanie, ale wszystko zadziałało. Transfery zadziałały, zdrowy najważniejszy zawodników wytrzymaliśmy przez cały sezon w zdrowiu, mimo że były kontuzje, które nam nie pomogły, mieliśmy braki kadrowe, nie oszukujmy się, były problemy, były kontuzje, często nie mieliśmy 12 ludzi na treningach, ale daliśmy radę, pokazaliśmy charakter, zrobiliśmy coś wielkiego dla Torunia. Cieszę się, że tu zostaję, bo to dopiero jest pierwszy krok, mierzymy wysoko, mi się wydaje, i cieszę się, że jestem częścią tego klubu i będę mógł to budować dalej.
0: Mówił toruński siatkarz Maciej Krysiak, a relacja z wczorajszego spotkania oczywiście na Gra FM. Przed nami ogólnopolski tydzień bibliotek, który rozpocznie się już pojutrze, 8 maja. Pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. W inicjatywę kolejny raz włącza się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na serię wydarzeń. Pierwszym z nich będzie otwarcie trzeciej edycji wystawy prezentującej pasję bibliotekarzy. Ekspozycja będzie dostępna do 22 maja na trzecim piętrze Biblioteki Głównej. Ale na przykład 14 maja Biblioteka Uniwersytecka zaprasza też na tradycyjny majowy kiermasz książek.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka. Matka chłopca usłyszała wyrok 16 lat więzienia. Oba wyroki są nieprawomocne. Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Chłopiec m.in. z poparzeniami ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami i pasierbicami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za nieudzielenie pomocy chłopcu, mimo że mieszkali razem. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Przed nami raczej pochmurne godziny, chociaż synoptycy twierdzą, że jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Na termometrach ma być maksymalnie do 21 albo 22 stopni. Parasole warto mieć pod ręką. Pojawi się też dość silny wiatr.
3: Środa po 13, więc już za chwilę tydzień w pracy na półmetku, a jeszcze tyle fajnych i ciekawych wydarzeń w Toruniu, o których nie zawahamy się wam powiedzieć. Mariusz Skolarowski, dzień dobry, zapraszamy na nasze popołudniowe spotkanie.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Calvin Harris i Rihanna w Radiu Gra. W dzisiejszym programie oczywiście będzie o maturzystach, tym razem łamali sobie języki. Będzie także o siatkarzach, którzy wczoraj zakończyli sezon w pierwszej lidze, ale będą także zapowiedzi żużlowe, bo wczoraj jeździli, no i będą jeździć także już w piątek w ramach kolejnej kolejki PGE Ekstraligi. Oczywiście będą wejściówki. Powiemy wam także sporo zbliżającym się pierwszym finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, także na Moto Arenie. No i będzie mnóstwo dobrej muzyki po przerwie. Dwie kobiety, Lambery, a później Cher. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: to Cher, Believe w Radio Gra. A teraz czas przyjrzeć się temu, jak mieszka się w naszym regionie. Właśnie ukazał się raport To My, lokalnie 2026 i wnioski dla naszego województwa dają do myślenia. Z jednej strony jesteśmy lokalnymi patriotami, aż 42% z nas nie wyobraża sobie życia nigdzie indziej. Ale ten medal ma też drugą, nieco smutniejszą stronę, bo blisko 40% mieszkańców regionu przyznaje szczerze, mieszkamy tu, bo po prostu nie stać nas na przeprowadzkę tam, gdzie naprawdę byśmy chcieli. W efekcie jesteśmy jednymi z najmniej mobilnych mieszkańców w Polsce. Tylko co szósty z nas planuje jakąkolwiek przeprowadzkę w najbliższych latach. Wygląda więc na to, że w naszym województwie trzyma nas albo wielka miłość do regionu, albo stan konta. A wy mieszkacie tu z wyboru czy z konieczności. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

0: Absolutnie, to jest z moich ukochanych utworów lat 80. Ultravox i Taniec ze łzami w oczach. I przypominam po raz kolejny, że w ostatni weekend sierpnia w Inowrocławiu na Inorock Festival zaprezentuje się Mitch Jur, wokalista tego zespołu, i ten utwór zapewne też się tam pojawi. A wcześniej, bo już po krótkiej przerwie w radiu gra hity od Lian Rimes czy T-Love.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po reklamie.
8: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Przed nami raczej pochmurne godziny, chociaż synoptycy twierdzą, że jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Na termometrach ma być maksymalnie do 21 albo 22 stopni. Parasole warto mieć pod ręką. Pojawi się też dość silny wiatr.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Dziś piłkarski szlagier w Lidze Mistrzów. Wielki rewanż Bayern Monachium kontra PSG. Wieczorem dowiemy się, kto dołączy do Arsenalu w wielkim finale Ligi Mistrzów. Ale i w Toruniu będą emocje piłkarskie. W sobotę o 15:00 wielkie derby, a na Toruń podejmować będzie Zawisza Bydgoszcz. Początek o 15:00.

0: plus jeden gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach 14 w Radiu Góra czas na raport z Torunia, kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Jaka przyszłość czeka rodzinne ogródki działkowe Elana w Toruniu? Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2025 roku otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów. Na płotach ogródków pojawiły się banery. Niedawno odbył się także protest, na którym pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
10: Barbara Pietrkiewicz, jestem użytkownikiem działki na ogrodzie numer 4, tu gdzie protestuję. Działka to jest dla nas oaza odpoczynku, spokoju. Nie musimy siedzieć zamknięci w czterech ścianach w blokowisku na Rubinkowie, bo od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą mam motywację, że przychodzę na działkę, coś zrobię, obcuję z przyrodą, odpoczywam. Po prostu myślimy, że żeby trochę empatii było dla ludzi takich jak my.
9: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków. Zarząd deklaruje chęć konsultacji m.in. z władzami miasta, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Holenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce otrzymał dofinansowanie w wysokości 338 tysięcy złotych na zakup domu podcieniowego z miejscowości Stalewo. Zostanie on relokowany i trafi do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Dom podcieniowy, wybudowany w 1751 roku, wyróżnia się ceglaną podstawą i szkieletową konstrukcją drugiej kondygnacji. Obiekt ma być początkiem nowego sektora żuławskiego w parku pod Toruniem. W najbliższym czasie muzeum zajmie się formalnościami związanymi z zakupem, przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej oraz projektem rozbiórki. Termin udostępnienia budynku zwiedzającym nie został jeszcze dokładnie określony.
11: O tym się mówi w Toruniu.
9: Trwa maturalny maraton. Środa to był dzień zmagań z językiem obcym. Jak poszło Torunianom?
12: Ja jestem zadowolony. Powiem tak, no angielski to jest wiadomo, taka świętość, to jest coś przyjemnego, także celuję w stówkę. Mam nadzieję, że tak będzie.
13: Powiedz mi, jakie plany, jak już wszystko będzie zdane, to co się będzie działo?
12: A to trzeba będzie to jakoś uczcić, myślę. Może trochę imprezowo w końcu, bo generalnie przyszedł na to czas najwyższy.
14: Matematyka i polski to były takie jedyne przedmioty, na których się można było stresować, a teraz to już tylko rozszerzenie.
7: pytania i angielski, wszystko z górki.
9: Z uczniami z 7 LO w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Woprowcy z regionu otrzymali pieniądze na działania ratownicze oraz patrole nad wodą. Do podziału okrągły 1 000 000 zł. Dzięki tym funduszom będzie zwiększona liczba patroli prewencyjnych. Pieniądze mają być także przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowników oraz organizację szkoleń.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Trwa trudna walka strażaków z pożarem w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia.
14: Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Do odwołania obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
9: O czym z miejsca pożaru informował Dominik Smaga.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: Termometry pokazały w Toruniu 20 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Do miasta idzie chwilowe, łagodne ochłodzenie. Jutro spodziewajmy się tylko 13-14 kresek w tym najcieplejszym momencie dnia. Synoptycy ciągle nie wykluczają jutro słabych opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
8: Toruńscy siatkarze Cukanią w Toruń po raz kolejny pokazali charakter, pozbierali się po półfinałowej porażce i w meczu o brąz wczoraj udowodnili swoją wyższość i możemy cieszyć się z medalu. Nie tylko do tych wydarzeń wrócimy w tej godzinie. No bo przecież tradycyjnie także w tym tygodniu przepytamy toruńskich maturzystów, jak im poszło tym razem na egzaminie z języka nowożytnego. Ponoć było easy.

0: Garcia Bamboleo w Radio Gra. W podobnym nastroju dziś z egzaminu maturalnego z języka nowożytnego wychodzili toruńscy maturzyści. Ponoć było naprawdę łatwo.
1: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co email był trochę nietypowy, ale tak to było bardzo proste.
2: Arkusz nie był trudny. Na angielskim tylko znajomość języka, dobry słuch i tyle wystarczy.
3: Wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur. Niektórzy żartowali, że nawet język angielski znają lepiej od polskiego.
1: To prawda. Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim.
3: Coś cię zaskoczyło, czy 100% będzie?
2: Zawsze tam może być jakaś literówka czy coś. Plus 90 na pewno.
0: A więc gratulacje, zbierajcie siły na resztę egzaminów, bo dla niektórych teraz dopiero zaczną się prawdziwe schody.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.
14: Po reklamie.

0: serwisie Radio Gra poleca kilka ciekawych propozycji na dzisiejsze popołudnie i wieczór. O 17 w Łaku, a więc u naszych sąsiadów, fotografia zaangażowana czy tworzenie mitu fotografii socjologicznej w PRL. To kolejne intrygujące spotkanie z cyklu Sztuka w fotografii. O 19 za to w CKK Jordanki w ramach Probaltiki ze swoim recitalem fortepianowym wystąpi Tomas Nikanen z Finlandii. Czwartek, czyli jutro, wielkie emocje związane z kolejnymi wydarzeniami Artus Festival o 17. Szkoda, że nareszcie pokaz filmu w reżyserii Sebastiana Juszczyka, natomiast o godzinie 19 koncert doskonałej formacji Trupa, tego nie możecie przegapić. Zresztą więcej na temat tego wydarzenia jeszcze w dzisiejszym programie.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra.

0: Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja. A już po przerwie Ava Max i Alan Walker Barcelona przejdziemy także do rozkręcającego się majowego sezonu komunijnego w Toruniu.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
11: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Termometry pokazały w Toruniu 20 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Do miasta idzie chwilowe, łagodne ochłodzenie. Jutro spodziewajmy się tylko 13-14 kresek w tym najcieplejszym momencie dnia. Synoptycy ciągle nie wykluczają jutro słabych opadów deszczu. Warunki biometeo dzisiaj w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
1: Słuchasz Radia Gra.

Alan Walker, Barcelona. Maj to nie tylko czas matur, ale i także pierwszej komunii. Coraz więcej wydajemy na tę uroczystość, od 5 do nawet 10 tysięcy złotych. No i prezenty. Numerem jeden na liście już od kilku lat jest oczywiście elektronika z laptopem na miejscu pierwszym. Poza tym królują smartfony, tablety, komputery, konsole do gier, a nawet gogle VR. Ech, gdzie te czasy, kiedy szczytem marzeń był zegarek elektroniczny albo rower, tak zwany składak Wigry 3. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
13: To jest środa, 6 maja, dziś imieniny Judyty i Juranda. Teraz czas na raport Radia Gra o 15.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. To już koniec śledztwa. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Na początku wracamy do tematu ataku w parku Glazja w Toruniu. Yomaker S jest podejrzany o zabójstwo w czerwcu 2025 roku ze szczególnym okrucieństwem Klaudika. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. Ustalenia śledczych dzisiaj trafiły już do Sądu Okręgowego w Toruniu.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
14: Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. 17 maja przejadą w uroczystej paradzie z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
16: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie, ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Potem udamy się paradą przez Bydgoszcz. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do zadawania pytań. Dlaczego? A no dlatego, żeby móc opowiedzieć o problematyce męskiego zdrowia. Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia cały czas, utrzymując szyk i tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę.
14: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady. Akcja 17 maja.
15: Kultura w Radiu Gra.
14: startują zdjęcia do nowego filmu dokumentalnego toruńskiego reżysera i scenarzysty Ryszarda Kruka. Mowa o produkcji Być jak Jerka o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym. Film pokaże proces twórczy artysty i jego inspiracje związane z naszym regionem. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku.
0: Planujemy premierowy pokaz w maju. Aktualnie jesteśmy po etapie dokumentacji, wstępnego wyboru lokacji do zdjęć, też analizy obrazów, ponieważ jest ich ogromny zasób i wybór był bardzo trudny, ale ta wstępna selekcja już została dokonana. Będziecie mogli nas Państwo spotkać w tym roku w różnych miejscach w Toruniu, głównie na Bydgoskim Przedmieściu, na terenach nadwiślańskich, w Grudziądzu oraz w Borach Tucholskich i oczywiście odwiedzimy mistrza w jego pracowni, dlatego że jednym z elementów filmu będzie również proces powstawania nowego dzieła.
14: Mówiła kierownik produkcji Magdalena Kruk. Jeszcze jedna informacja kulturalna. Organizatorzy festiwalu NADA ujawnili kolejnego wykonawcę. W Toruniu we wrześniu pojawi się Kerala Dust, brytyjski zespół znany z niepowtarzalnego połączenia art, rocka i muzyki elektronicznej. Grupa słynie z oryginalnych brzmień, które zdobyły uznanie fanów alternatywnej sceny muzycznej. Więcej na Gra FM. A teraz informacje z kraju. Dopiero na początku przyszłego roku zaczną powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Taki plan jest w nowej strategii rozwoju tych placówek.
1: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji. Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach,
14: mówił Michał Dobrołowicz.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na raport sportowy. Twarde pierniki kończą sezon. Dzisiaj ostatni mecz Arriwy Lotto Toruń. Koszykarze z naszego miasta w arenie przy Bema o 19:00 podejmą Arkę Gdynia. Drużynę, która ma już zapewniony udział w play-offach, teraz walczy jeszcze tylko o jak najlepsze rozstawienie. Dobre wiadomości z toruńskiego klubu. Do gry wrócił już Noah Thomason. Dodajmy, że po meczu zaplanowano dzisiaj spotkanie z kibicami. Będzie można dostać autograf, zrobić sobie zdjęcie. To będzie symboliczne zakończenie sezonu w arenie przy Bema. Skończymy go prawdopodobnie na 12 pozycji. Jeszcze informacje ze świata piłki nożnej. Dzisiaj rewanżowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmie PSG. W pierwszym szalonym meczu tydzień temu było 5-4 dla Paris Saint-Germain. Kibice liczą na równie pasjonujący rewanż. Start o 21:00.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: 20 stopni to już te maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Na jutro synoptycy przewidują słabe opady deszczu. Dzisiaj też może jeszcze pokropić. Wieje silniej niż wczoraj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
13: Środowe popołudnie nabiera rumieńców, a w tej godzinie przyjrzymy się ogłoszonemu już pełnemu składowi pierwszego finału indywidualnych mistrzostw Polski, a to 16 maja w sobotę o godzinie 19 na Moto Arenie.
15: Radio Gra.

0: Tino Turner, Foreign Affair w Radiu Gra. Sezon żużlowy rozkręca się na dobre. Już nie tylko rozgrywki ekstraligowe, ligi zagraniczne, Speedway Grand Prix, ale za chwilę także pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski. I to w Toruniu 16 maja, gdzie na MotoArenie Patryk Dudek, nasz toruński reprezentant, rozpocznie walkę w obronie mistrzowskiego tytułu. A w stawce obok wspomnianego Patryka, a także medaliści z ubiegłego roku Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Uczestnik cyklu Grand Prix i pierwszy sensacyjny dla wielu lider cyklu Kacper Woryna. Aktualny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski Wiktor Przyjemski oraz finaliści IMP Challenge Buczkowski, Janowski, Piotr Pawlicki, Kowalski, Szymon Woźniak, Jamruk oraz Mateusz Cierniak. No i poznaliśmy także już wszystkie stałe dzikie karty do Przemka Pawlickiego i Jakuba Miśkowiaka dołączył teraz Tobiasz Musielak. Emocji nie zabraknie, tak jak i biletów w Radio Gra. Mam dla was teraz kolejne podwójne zaproszenie. A po przerwie na naszej antenie, między innymi Kult.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Kult, gdy nie ma dzieci, w radiu gra odrobina polskiej rockowej klasyki. Miłośników gatunku zapraszamy na jutro do Dworu Artusa, gdzie o 19 wystąpi zespół, którego wielkim fanem jest sam Iggy Pop. O 19 w ramach Artus Festival w Toruniu pojawi się bowiem zespół Trupa, jeden z tych najbardziej docenianych polskich zespołów na arenie międzynarodowej. Występuje na największych festiwalach, jest uwielbiany przez kultowych artystów. Także kultowy magazyn The Rolling Stone ich utwór z ostatniej epki umieścił w zestawieniu 100 najważniejszych utworów świata minionego roku.
1: Powiedzmy, że Trupa też wykonuje muzykę filmową i tu chociażby przykład filmów Agnieszki Holland, ostatniego jej filmu Franz Kafka. Wcześniej byli też autorami jednej z piosenek w jej filmie Zielona Granica.
0: Mówiła Kawka Jaworska z Dworu Artusa. Ja mam niespodziankę, podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert 56. I od 6 do 0.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio gra.

0: I déjà vu w Radiu Gra coraz bliżej do 16:00 w Arum Speedwaya. Przypominamy, że na naszej stronie Gra FM trwa także konkurs i plebiscyt. Wybieramy imię dla nowego aniołka, tego sympatycznego rajdera spod Moto Areny. Na chwilę na naszej antenie Hadway, a później Shakira, która niedawno wystąpiła na brazylijskiej słynnej plaży Copacabana dla 2 milionów widzów.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 20 stopni to już te maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Na jutro synoptycy przewidują słabe opady deszczu. Dzisiaj też może jeszcze pokropić. Wieje silniej niż wczoraj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.

0: Mrozy i Santem Grace, nic do stracenia. Słuchając Radia Gra, nie dość, że nie stracicie, to jeszcze możecie zyskać. Na przykład po 16 będzie szansa zdobycia ciekawych zaproszeń na wyjątkowe spotkanie z mistrzami słowa, muzyki, ciętej riposty.
1: Skończyły się żarty.
2: Mam i bukarty.
1: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
3: Tak siedzę, drama, myśli dokądś biegną.
0: To już niebawem, a wcześniej, bo punktualnie o 16:00 kolejny raport Radia Gra.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Gra.
6: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
8: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bytkowska 52 w Toruniu.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
13: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: To jest środa, 6 maja, 16 na zegarach. Czas więc na raport Radia Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
5: stanowczy protest UMK w sprawie decyzji marszałka. Wracamy do tematu planowanej inwestycji przy szosie okrężnej w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, miasto przymierzało się do przekazania części gminnej nieruchomości na rzecz województwa, by powstała tam nowa siedziba Centrum Naukowo-Technologicznego imienia profesora Jana Czochralskiego. Sprzeciw popłynął jednak ze strony sąsiada, czyli uniwersytetu. Decyzja ta nie była w żadnej formie z nami konsultowana ani uzgadniana. Wpisuje się w ciąg zaskakujących i niekorzystnych decyzji kierunkowych dotyczących finansowania działalności badawczej w regionie. Czytamy w uchwale Senatu UMK. W sytuacji chronicznego i zawstydzającego niedofinansowania polskiej nauki kierowanie tak dużego strumienia pieniędzy w stronę jednej spółki musi budzić wątpliwości. Co na to marszałek? Powiem szczerze, takiego stanowiska się nie spodziewałem, mówi Piotr Całbecki. Dodaje, że centrum ma za zadanie komercjalizować naukę, co jest w interesie wszystkich. Ten instytut ma służyć przecież przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości, innowacji w naszym województwie i to daje ogromne pole możliwości do rozwoju nauki, mówi Całbecki. Do sprawy będziemy wracać.
18: O tym się mówi w Toruniu.
5: Działkowcy z ROT Elana w Toruniu obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew prawa użytkowania wieczystego części terenów. Na płotach działek pojawiły się banery. Niedawno odbył się także protest, na którym byliśmy z naszym mikrofonem.
19: Nazywam się Paulina Jeziorek. Jestem doktorantką. Badam takie zjawisko jak ogrody w mieście, ogrody społecznościowe. I chociaż nie mam działki na działce Elana, to zdaję sobie sprawę, jak cenne są te obszary. Ubolewam, że nie są wystarczająco chronione, bo są naprawdę cenniejsze niż kilka parków kieszonkowych. Jest to coś, co powinniśmy chronić. I przyszłam tutaj, żeby wspierać tych ludzi, którzy są związani z tym miejscem, jak tutaj się właśnie dowiedzieliśmy, na miejscu od dziesiątek lat.
5: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z gruntów. Zarząd deklaruje chęć konsultacji, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
18: Sport w Radiu Gra.
5: 5 lat po powstaniu klubu i w swoim drugim sezonie w PLS pierwszej lidze siatkarze Cukanią w Toruń zdobyli brązowy medal. Po walce o utrzymanie w zeszłym roku teraz siatkarze z Torunia stanęli na najniższym stopniu podium, pokonując we wtorkowym spotkaniu Mickiewicza Kluczbork 3-1, w całej rywalizacji 2-1.
20: No, przed sezonem nikt tego się nie spodziewał. Smakuje on naprawdę fenomenalnie, tym bardziej, że całą drużyną od samego początku do samego końca byliśmy razem, w ogóle się nie wyłamaliśmy i dlatego możemy stać w tym miejscu.
5: Mówił siatkarz Cukaniołów Toruń Jakub Skadorfa.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Do Sejmu trafił prezydencki projekt w sprawie kryptowalut, poinformował Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego. Czym ten projekt różni się od tego rządowego?
21: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
22: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
21: Tak mówi szef Kancelarii Prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
5: Mówił Krzysztof Berenda.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
5: Przewaga chmur na toruńskim niebie, niekorzystne warunki biometeo, silniejszy wiatr. Tak w skrócie można zaprezentować prognozę pogody na środowe popołudnie. Wieczorem i jutro może w mieście pokropić. Według synoptyków do miasta idzie chwilowe ochłodzenie. Jutro termometry pokażą 13-14 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: No i zgodnie z przewidywaniami synoptyków zmienia się pogoda w Toruniu. My niezmiennie mamy dla Was mnóstwo dobrej muzyki, ale i świetne zaproszenia. Już najbliższy poniedziałek, 11 maja, spotkanie z gigantami dowcipu, szczegóły niebawem.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
18: Radio Gra.

0: Klasyka lat 80. Men at Work Down Under. Ci panowie też już są klasykami. Pojawią się w Toruniu w poniedziałek o 19 w auli UMK. Wojciech Mann i Piotr Bukartyk na żywo w programie Skończyły się żarty. Mann i Bukartyk. Jak sami deklarują, to wyjątkowy koktajl słowno-muzyczny, który sączy się przez prawie 2 godziny i zostaje z nami długo po opadnięciu kurtyny. Czy są chętni? Jeżeli tak, to posłuchajcie uważnie obu panów i dokończcie sentencję na końcu.
1: Dzień dobry państwu. Jest takie stare powiedzenie. 11 maja zniosły kury jaja, ale my nie o tym.
2: Tym bardziej, że inne powiedzenie mówi Mikołaj Kopernik, że należy.
0: I jak to uzupełnicie? Telefon 50 66 0. Więcej na temat samego koncertu na naszej stronie Gra FM.

0: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński slot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wow, ale masz wypieki.
5: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
4: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
5: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
6: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
8: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

W serwisie Radiogra poleca kolejna zapowiedź Probaltiki o 19 w CKK Jordanki, recital fortepianowy Tomasa Nikanena z Finlandii. Czwartek pod znakiem doskonałych koncertów w ramach Artus Festival o 19 wystąpi Trupa Trupa, także o 19, ale w Teatrze Muzycznym w cyklu Jazz Pałacu Karolina Błachnia Quartet. W piątek emocje żużlowe na Motorenie. Przypomnijmy, o 18 press grupa deweloperska Toruń podejmować będzie Stelmet Faluba Zielona Góra. W niedzielę za to w Lizard Kingu Tomasz Karolak z cyklem koncertów 39,5, i tu pewne niedopowiedzenie, ile lat później. Jeżeli wiecie, mam dla was tak, z cyklem koncertów 39,5, i tu pewne niedopowiedzenie, ile lat później. Jeżeli wiecie,

0: John Newman, Love Me Again, a my jeszcze na chwilę wróćmy do tego konkursu, w którym walczyliście o zaproszenie na występ Wojciecha Mana i Piotra Bukartyka. Tak brzmiała wersja oryginalna.
1: Inne powiedzenie mówi Mikołaj Kopernik, wynalazł piernik.
0: Ale wasze także były intrygujące. Kolejne wejściówki już jutro, słuchajcie nas uważnie, do 17:00. Między innymi Bonnie Tyler oraz Cat's Eye.

0: reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
7: Przewaga chmur na toruńskim niebie, niekorzystne warunki biometeo, silniejszy wiatr. Tak w skrócie można zaprezentować prognozę pogody na środowe popołudnie. Wieczorem i jutro może w mieście pokropić. Według synoptyków do miasta idzie chwilowe ochłodzenie. Jutro termometry pokażą 13-14 stopni.
8: Słuchasz Radia Gra.

Świecaj Gabriela w Radio Gra, środa 6 maja, już za dwa dni w piątek 8 maja apelujemy, abyśmy spotkali się wspólnie, by uczcić Narodowy Dzień Zwycięstwa i oddać hołd wszystkim poległym oraz pomordowanym w latach 39-45. Tak, to 81. rocznica zakończenia II wojny światowej i o 12.30 na skwerze oficerskiej Szkoły Artylerii odbędą się specjalne okolicznościowe uroczystości połączone z odegraniem hymnu, złożeniem kwiatów. Będą też pieśni reprezentacyjne Wojska Polskiego. Przypomnę, piątek o 12.30. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio.

0: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Wojewódzka 23 Osielsko. Zapraszamy.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509 855 955.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
10: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
11: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
12: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
13: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
14: Po reklamie.
15: Środa, 6 maja, dziś Judyty i Juranda w Radiu Gra, czas na raport o 17.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Zaczynamy od wizyty na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Wykonawca rozpoczyna prace związane z usuwaniem kolizji gazowych. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Co ważne, to roboty prowadzone poza jezdnią, więc utrudnienia w ruchu drogowym będą minimalne. Prace realizowane będą po prawej i lewej stronie Olsztyńskiej na odcinku od Czekoladowej do Torów.
16: Kasiu, drogowcy pracują także nad zmianami w organizacji ruchu.
17: Tak, jeszcze w tym miesiącu zostaną wprowadzone korekty na Płockiej i skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kiri i Chrzanowskiego. Jeśli chodzi o Płocką, to będzie możliwy bezkolizyjny skręt w prawo z szosy Lubickiej. Wyjazd z Płockiej będzie się odbywać wyznaczonym pasem. Jeśli chodzi o Skłodowskiej, Kiri i Chrzanowskiego, to jadąc od strony miasta nie będzie można zawracać na tej krzyżówce. Będzie można za to skręcić w lewo, przejechać przez rondo i wrócić do Skłodowskiej, Kiri. Dodatkowo dla kierowców skręcających z Chrzanowskiego w prawo wprowadzona zostanie strzałka do warunkowego skrętu.
16: Działkowcy z ROT Elana w Toruniu obawiają się przejęcia przez Boryszew prawa użytkowania wieczystego części terenów. Na płotach ogródków pojawiły się banery. Niedawno odbył się także protest, na którym pojawiliśmy się z naszym radiowym mikrofonem.
18: Wojciech Nowak, jestem nauczycielem akademickim i działkowcem i jestem tutaj po to, aby okazać swoje wsparcie do inicjatywy działkowców, która ma na celu zachowanie tych ogrodów. Bardzo bym chciał, aby ogródki działkowe były rozpoznawane przez zarówno społeczeństwo, jak i włodarzy jako cenny zasób, który w większości przypadków jest nieodtwarzalny.
16: Spółka Boryszew zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z przedmiotowych gruntów. Zarząd deklaruje chęć konsultacji, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
8: Kultura w Radiu Gra.
16: Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych nosi już nową nazwę – Toruń Camera Image. Jak wiecie z naszych serwisów, prezydent miasta postanowił, że magistrat będzie sponsorem tytularnym wydarzenia po tym, jak z nazwy festiwalu zniknęła Energa. Temat poruszaliśmy już na naszej antenie. Pierwszy komunikat jako Toruń Camera Image wysłało także biuro prasowe festiwalu. Czytamy w nim, że największe światowe wydarzenia filmowe identyfikują się ze swoimi miastami. Tak jest w Cannes, Berlinie, Wenecji, Londynie czy Toronto. Toruń dołącza do tego zacnego grona, podkreślając swoją międzynarodową rangę kulturalną. Czytamy w komunikacie. Marek Żydowicz podkreśla także, że to w Toruniu wymyślił ideę Camera Image. 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego wystartuje w naszym mieście w tym roku 7 listopada.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią 32% studentów uczelni technicznych.
14: Czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
19: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich. Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
16: Z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej oraz Sandrą Wiktorko, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Do miasta idzie chwilowe, łagodne ochłodzenie. Dzisiejsza temperatura maksymalna wyniosła 20 stopni Celsjusza. Jutro spodziewajmy się tylko 13-14 kresek w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Synoptycy ciągle nie wykluczają słabych opadów deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Dziś wieczorem kolejne wielkie emocje, co do tego nie ma wątpliwości, w półfinale Ligi Mistrzów. Czy znowu padnie grad bramek, czy będzie to festiwal otwartej gry? Oby tak rzeczywiście było. Za chwilę Lady Gaga, Poker Face.
8: Radio Gra.

0: Robert Gawliński w Radiu Gra. Nie stało się nic, ale może się stać. Toruń znów może być stolicą lekkoatletyki. Nasze miasto oficjalnie walczy bowiem o organizację halowych Mistrzostw Europy w 2029 roku. W ostatnich dniach gościliśmy nawet delegację European Athletics, która pod lupę wzięła wszystko. Od bazy noclegowej przez transport, aż po gotowość areny Toruń. Sprawdzali, czy jesteśmy gotowi na jubileuszową 40. edycję tego widowiska, a decydujące starcie nastąpi 21 października w Lozannie, to wtedy przed Radą European Athletics zapadnie ostateczny werdykt. A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, marzec 2029 upłynie nam pod znakiem wielkich sportowych emocji. Mamy doświadczenie, więc czekamy teraz na zielone światło z Lozanny, bo umówmy się, po co szukać innej hali, skoro nasza jest naprawdę sprawdzona i ma licencję na zabieganie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

0: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: 23 Osielsko. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Do miasta idzie chwilowe, łagodne ochłodzenie. Dzisiejsza temperatura maksymalna wyniosła 20 stopni Celsjusza. Jutro spodziewajmy się tylko 13-14 kresek w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. Synoptycy ciągle nie wykluczają słabych opadów deszczu.
3: To jest Radio Gra.

0: David Guetta i Rihanna na dziś z mojej strony to wszystko. Słyszymy się w piątek. Tak, to nie pomyłka, bo jutro o tej porze będzie z wami Marcin Martinez-Wiśniewski. Będą i zaproszenia na piątkowy pojedynek żużlowców, na finał IMP i na poniedziałkowy występ Man Bukartek, więc warto być z nami.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. To już koniec śledztwa. Akt oskarżenia jest już w sądzie. Na początku wracamy do tematu ataku w parku Glazja w Toruniu. Jomejkert S. jest podejrzany o zabójstwo w czerwcu 2025 roku ze szczególnym okrucieństwem Klaudika. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. Ustalenia śledczych dzisiaj trafiły już do Sądu Okręgowego w Toruniu.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Trwa maturalny maraton. Środa to był dzień zmagań z językiem obcym. Jak poszło torunianom?
12: Ja jestem zadowolony. Powiem tak, no angielski to jest wiadomo, taka świętość, to jest coś przyjemnego, także celuję w stówkę. Mam nadzieję, że tak będzie.
13: Powiedz mi, jakie plany, jak już wszystko będzie zdane, to co się będzie działo?
12: A to trzeba będzie to jakoś uczcić, myślę. Może trochę imprezowo w końcu, bo generalnie przyszedł na to czas najwyższy.
14: Matematyka i polski to były takie jedyne przedmioty, na których się można było stresować, a teraz to już tylko rozszerzenia i angielski, wszystko z górki.
10: Z uczniami z 7 LO w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce otrzymał dofinansowanie w wysokości 338 tysięcy złotych na zakup domu podcieniowego z miejscowości Stalewo. Zostanie on relokowany i trafi do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Dom podcieniowy, wybudowany w 1751 roku, wyróżnia się ceglaną podstawą i szkieletową konstrukcją drugiej kondygnacji. Obiekt ma być początkiem nowego sektora żuławskiego w parku pod Toruniem. W najbliższym czasie muzeum zajmie się formalnościami związanymi z zakupem, przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej oraz projektem rozbiórki. Termin udostępnienia budynku zwiedzającym nie został jeszcze dokładnie określony. Zmieniamy temat. Fort Jakuba w Toruniu ma nowego gospodarza. Klucze do tego zabytku przekazano Fundacji Kosmos. Więcej o tym wie Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Miasto podpisało 2-letnią umowę z fundacją z opcją przedłużenia. To 8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i ponad 3 tysiące metrów kwadratowych samego fortu. Fundacja Kosmos planuje ożywić to miejsce. Chce organizować wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz udostępnić obiekt lokalnym instytucjom i organizacjom. Prezydent Torunia Paweł Gulewski podkreślił, że przekazanie fortu to szansa na jego rewitalizację. Fundacja odpowiada za utrzymanie porządku, bezpieczeństwo i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Miasto zajmuje się z kolei ubezpieczeniem obiektu oraz pozyskiwaniem funduszy na remont.
10: Nie Niekorzystne warunki biometeo, mieszanka słońca i chmur, niewykluczone słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Przed nami raczej pochmurna noc, też może pokropić. W najzimniejszym momencie słupki rtęci zjadą do 7-8 kreski. Jutro w ciągu dnia może być maksymalnie plus 13, plus 14.
9: Na Filipa, jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty. No to tego życzymy w polu też. Przemek Grabowski, witajcie po godzinach, po pracy, po szkole, towarzyszę wam w drodze do domu, może jeszcze na robocie też, wasze ulubione hity, klasyki i nowości, no i teraz Gordo, jego imprezowe, zwariowane Loco Loco.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Gra.

Hey single ladies, this. To dla wszystkich singielek i dla wszystkich, którzy świętują dzisiaj. No to jest wiadomość do kolacji. Dzisiaj jeszcze trwa przecież Światowy Dzień Bez Diety. Dzisiaj bez diety. Wszyscy chyba możemy sobie pozwolić. No to smacznego. No i dzięki, że jesteś tu z Radiem Gra. Może także właśnie w kuchni. Lanberry i Tripsy teraz.

0: Sean Paul też miał takie marzenie zrobić z nią kawałek i to się udało. Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Z muzycznych wiadomości wydarzyło się w Nowym Jorku. Rolling Stones zapowiedzieli nową płytę. Już wiadomo, kiedy to będzie. Album Foreign Tongues ukaże się w lipcu, dokładnie 10 lipca. To będzie bardzo przebojowe lato, bo nowy krążek planuje także Madonna, a na nowej płycie The Rolling Stones zaśpiewał także Robert Smith z grupy The Cure. Rolling Stones i lata lecą, oni z każdym rokiem coraz lepsi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę Moziman wróci też przystojniak z kaloryferem. Kto pamięta tego gościa? Peter Andre i jego Mysterious Girl. Chodzi o kaloryfer na brzuchu oczywiście.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. And

Numer, który grają do dzisiaj na imprezach mój, jest ten kawałek podłogi, to Mr. Zup z dedykacją dla tych, którzy może dzisiaj podpisali właśnie kredyt hipoteczny. No to świętujcie i żeby się jak najszybciej spłaciło. Za chwilę kolejne muzyczne wspomnienia. Jaki klasyk, uwielbiam wracać do jego muzyki, jego głosu. Jon Cekada, kto pamięta niezapomniany hit Just Another Day. Uwielbiam wracać do tej produkcji, ale teraz nasza słoneczna nowość. Już tak wiecie, na piękny czerwiec i powoli na wakacje z Radiem Gra, to norweski projekt Bauza. Mówią, że robią Nordic House'y. No to posłuchajmy, jak brzmią te ich nordyckie house'y. Bauza w numerze Magnetic.

0: wszystko słuchami do tego tańczę. Hałsowa nowości z Holandii, duet Another w numerze Talk to You. To kawałek, który rządzi już na imprezach i festiwalach dookoła świata. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y i myślę, że będziemy słuchać przez całe wakacje. Za chwilę wrócimy do Eda Sheerana. Przypomnę wam jego fotograf, ale dzisiaj w remiksie, który zrobił dla niego Felix Yen.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
9: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Niekorzystne warunki biometeo, mieszanka słońca i chmur, niewykluczone słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na czwartek w Toruniu. Przed nami raczej pochmurna noc, też może pokropić. W najzimniejszym momencie słupki rtęci zjadą do 7-8 kreski. Jutro w ciągu dnia może być maksymalnie plus 13, plus 14.
2: To jest Radio Gra.

0: All the People in the World. Pierwszy hicior był oczywiście instrumentalny. Było jeszcze ich trochę po drodze. Będą klasyki. Wrócimy też do Words Don't Come Easy to Me. Ja wiem, że nie śpiewam zbyt pięknie. W oryginale brzmi to lepiej. To przed wami w Radiu Gra.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
9: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: Po reklamie.

dużego Anne Winsbourne, jej Everything I Do. Czy myślicie już dzisiaj o tej porze, co jutro na obiad? No to może żurek, który zajął drugie miejsce na najlepszą zupę na świecie. Możemy być dumni. Na 35. miejscu znalazł się rosół, na 48. borowikowa, a na 49. barszcz czerwony. To ja wybieram może na jutro pozycję właśnie 49. Teraz pozycja numer 1. No przynajmniej kiedyś na listach przebojów. Czas na wieczorny kolejny winylowy klasyk Words Don't Come Easy, F.R. David w Radiu Gra.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży, który bił rekordy właśnie w tym hicie. No i mamy także nowy rekord w butelkomacie. Tak, mieszkaniec Krakowa, Denis, oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki. Zebrał ponad 2000 zł, ale pieniądze zamierza przekazać na fundację. Można, tylko musiał tam spędzić 4 godziny. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę może też w drodze do butelkomatu. Klasyk już od Shaus, Call My Name.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Disco, zawsze spoko, to The Colors w Radiu Gra, no to też dla naszego jubilata, słuchajcie, to jest chyba najstarszy jubilat, który czeka na piosenkę. Ewelina pozdrawia dziadka Kazimierza i cała rodzinka. Dziadek Kazimierz dzisiaj obchodzi no piękne 95. urodziny. Drogi dziadku, z tej okazji byś nadal budził wszystkich wokół swoim spokojem, życzliwością i cudownym uśmiechem. Jesteś dla nas nie tylko dziadkiem, ale też bohaterem codzienności, wzorem siły, pogody ducha i miłości do życia. Wszystkiego najlepszego, no i oczywiście zdrowia, radości i dużo herbaty. Małgosia, Ola, Ewelina, Michał i Łukasz też się podpisują. No to może tak coś współczesnego dla dziadka, żeby nie było, że dziadek to tylko muzyki z lat 50. słucha. Dla dziadka Iben i jego Halo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: Sezon na Żadowości w Radiu Gra. Dawid Podsiadło, no niedługo startuje wakacyjny sezon. Może ktoś kiedyś będzie miał okazję być w Japonii, może w Tokio, jakby co, to polecam restaurację, w której nigdy nie byłem, bo nie byłem w Tokio, ale słyszałem, że jest tam taka restauracja pomylonych zamówień, której goście nigdy nie wiedzą, czy dostaną zamówiony posiłek. Ciekawy koncept. Zamawiasz kotleta, a przychodzą na przykład pierogi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę rockowy klasyk. Przypomnę wam muzykę zespołu Europe, czeka The Final Countdown. Wróci także Calvin Harris.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, tanie
4: masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.

0: Lacjum?
1: Tak, bo suplement diety Lacjum to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lacjum 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Jakby co, to DJ Ale Farben, który jest z Berlina, zaprasza na weekend do Berlina. Twierdzi, że to jest najlepsze miejsce na świecie, w szczególności na imprezy. No, imprez i klubów to tam naprawdę wiele. Ale Farben i jego Fading. Przemek Grabowski, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro, czwartkowo, od 18 będę wam towarzyszył po godzinach. Nowości na wiosnę i klasyki też. Świetnej muzyki nie zabraknie również po 20 w Radiu Gra. Do usłyszenia, cześć!

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Po reklamie.

0: Dobry wieczór, Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym dzisiaj zajmowali się dziennikarze Radia Gra. W ciągu najbliższej godziny poruszymy kilka tematów. Powiemy o filmie Być jak Jerka, poruszymy też wątek sporu o ogródki działkowe Elana, zajrzymy też do Cuk Aniołów Toruń. Nie zabraknie też rozmów z tegorocznymi maturzystami. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Startują zdjęcia do nowego filmu dokumentalnego toruńskiego reżysera i scenarzysty Ryszarda Kruka. Mowa o produkcji Być jak Jerka, o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym.
2: Wielokrotnie próbowano mi wejść do głowy, na głowę, ale nigdy się nie dałem, dlatego od 60 lat robię to, co robię, maluję w ten sposób i maluję swoje życie, swoje przekonania, swoje myśli i swoje sny, ale ten projekt pana Ryszarda, pani Magdy, w stosunku wydawał mi się takim leciutkim projektem, tak po prostu bardzo mili ludzie, sobie rozmawiamy, sobie tutaj oglądamy różne miejsca, coś tam kiedyś będzie. Dzisiaj jestem przerażony, że to jest naprawdę się dzieje i rzeczywiście będę musiał tą swoją głowę i pracownię otworzyć i wpuścić cały tłum obcych ludzi. Już nie obcych zupełnie, ale no, może być ciekawie bardzo.
0: Mówił Jacek Jerka.
3: Pan Ryszard Kruk jest twórcą filmowym, z którego zdolności i umiejętności, a także pracy korzystaliśmy wielokrotnie. Mianowicie jest twórcą kilku filmów dokumentalnych, które dokumentują, które obrazują wydarzenia i ludzi ważnych z naszego regionu. Myślę, że i tak będzie w tym przypadku. Jacek Jerka, postać niebywała. Twórczość Jacka Jerki jest znana od wielu lat, ceniona w kraju i za granicą.
0: To był wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Nie cichnie konflikt wokół rodzinnych ogródków działkowych Elana w Toruniu. Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2025 roku otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów o powierzchni blisko 5 hektarów.
2: Ryszard Jaskuła, prezes zarządu ROT Elana w Toruniu. O to walczymy i protestujemy, żeby sprawę po prostu rozwiązać w ten sposób, żeby woda prawidłową wydał decyzję. Ten teren należy się ogrodom działkowym, zostały wykupione przez pracowników Elany, nie Elanę. Jeżeli by wojewoda wydał złą decyzję, my oddajemy tę sprawę do sądu i oddajemy sprawę do ministra sprawiedliwości. My protestujemy, żeby to wszystko po prostu powstrzymać, żeby jednak mogli tutaj dziadkowie, rodzice, wnuki, prawnuki tu właśnie na tych ogrodach działkowych się bawić, rozwijać, troszkę tego pomidorka, ogórka sobie tu hodować.
3: Rafał Pieckiewicz, wiceprezes ROT Elana. Jestem tu przewodniczącym tego sektoru. Posiadam działki tu od 35 lat.
0: Jakie nastroje tutaj właśnie panują wśród działkowiczów?
3: Naprawdę są nastroje napięte. Żeśmy się dowiedzieli nieoficjalnie 5 marca, że sprawa się toczy pod, prawdę mówiąc, pod stołem. Kompletnie nic nie wiedzieliśmy. Dopiero żeśmy się dowiedzieli 5 marca, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok.
0: Martwicie się, że stracicie te działki?
3: Martwimy się, że stracimy te działki. Każdy działkowiec ubolewa.
0: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z przedmiotowych gruntów. Do tego tematu wrócimy po przerwie.
1: Radio Gra.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie w naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra. Wracamy do sporu wokół rodzinnych ogródków działkowych Elana w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Niedawno odbył się protest, na którym pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem. W tle jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchylono decyzję wojewody odmawiającą nabycia prawa użytkowania wieczystego części wspomnianych działek spółce Boryszew. To oburzyło działkowców, obawiają się oni likwidacji ogródków i zapewniają dalszą walkę prawną.
2: Barbara Pietrzkiewicz, jestem użytkownikiem działki na ogrodzie numer 4, tu gdzie protestujemy. Działka to jest dla nas oaza odpoczynku, spokoju. Nie musimy siedzieć zamknięci w czterech ścianach w blokowisku na Rubinkowie, bo od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą mam motywację, że przychodzę na działkę, coś zrobię, obcuję z przyrodą, odpoczywam. Po prostu myślimy, że żeby trochę empatii było dla ludzi takich jak my, którzy nie mają te trzy ary tej działeczki.
3: Nazywam się Paulina Jeziorek. Jestem doktorantką. Badam takie zjawisko jak ogrody w mieście, ogrody społecznościowe. I chociaż nie mam działki na działce Elana, to zdaję sobie sprawę, jak cenne są te obszary. Ubolewam, że nie są wystarczająco chronione, bo są naprawdę cenniejsze niż kilka parków kieszonkowych, które powstają gdzieś w mieście. Nie mam nic przeciwko oczywiście parkom kieszonkowym, natomiast jest to coś, co powinniśmy chronić. I przyszłam tutaj, żeby wspierać tych ludzi, którzy są związani z tym miejscem, jak tutaj się właśnie dowiedzieliśmy, na miejscu od dziesiątek lat.
0: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków korzystających z przedmiotowych gruntów. Zarząd deklaruje chęć konsultacji z władzami miasta i innymi organami administracji państwowej i samorządowej po to, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.

0: do samego końca, byliśmy razem, w ogóle się nie wyłamaliśmy i dlatego możemy stać w tym miejscu, bo tu nie zaważyły indywidualności, tu wygrała drużyna. Ja osobiście czegoś takiego nie przeżyłem, myślę, że chłopaki potwierdzą moje słowa. To co wytworzyliśmy w tym sezonie, to jest naprawdę coś niesamowitego, bo nie wiem, czy jakaś drużyna w tej lidze miała taką atmosferę.
1: Mówił Jakub Skadorwa.
2: Na pewno to zwycięstwo smakuje lepiej na własnej hali, przy własnych kibicach. No, cieszymy się, że tą rywalizację po tej pierwszej porażce odwróciliśmy, podnieśliśmy się i mówię, szacunek dla chłopaków, że z tymi problemami, które mieliśmy w ostatnim tygodniu chorobowymi, potrafili zagrać na takim poziomie i wydrzeć praktycznie ten brązowy medal.
1: To był trener Marcin Kryś.
3: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Podnieśliśmy się po tym przegranym półfinale i medal wisi na naszych szyjach, a nie na chłopaka z Kruszborka, pomimo tego, że bardzo, bardzo dobrze dzisiaj grali, jak można było zaobserwować w punktacji. Każdy set na styku, także tym bardziej się bardzo cieszę, że dociągnęliśmy ten mecz już na resztkach sił, na resztku paliwa w baku, także bardzo jestem zadowolony. Jestem dumny z całej naszej drużyny, jestem dumny z każdego chłopaka, który bardzo się starał przez cały sezon, to wiedziemy, który bardzo się starał przez cały sezon, zagryzał zęby, gdy coś bolało. I to jest kwintesencja tego, co pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, czyli zaangażowanie do ostatniej piłki i później czas na świętowanie.
1: Mówił Adam Surgut, a po przerwie porozmawiamy z toruńskimi maturzystami.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz czas na maturę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: To trzeci dzień maturalnego maratonu. Dzisiaj maturzyści zmierzyli się z językiem obcym.
2: Chyba poszło dobrze. No, poszło szybko, poszło dobrze. Angielski chyba jedno z najłatwiejszych matur.
3: Słuchanki trochę były ciężkie, nie będę ukrywał, trochę mnie zagięły. Ale dałem sobie radę, myślę, że na spokojnie pod 90-80% będzie.
4: Angielski chyba był takim najłatwiejszym egzaminem z tych trzech dotychczasowych.
5: Tak, na pewno.
4: A jak matematyka i polski?
5: No tak ciężej, ale dało się.
4: A jak poprzednie egzaminy ci poszły?
6: Matematyka chyba lepiej mi poszła niż polski. No i angielski, no wiadomo, najlepiej. No.
4: Jak ci poszło?
7: Ja jestem zadowolony. Powiem tak, no angielski to jest wiadomo taka świętość, to jest coś przyjemnego, także celuję w stówkę. Mam nadzieję, że tak będzie.
4: Powiedz mi, jakie plany, jak już wszystko będzie zdane, to co się będzie działo?
7: A to trzeba będzie to jakoś uczcić, myślę. Może trochę imprezowo w końcu, bo generalnie przyszedł na to czas najwyższy.
2: Matematyka i polski to były takie jedyne przedmioty, na których się można było stresować, a teraz to już tylko rozszerzenia i angielski, wszystko z górki.
4: A co będzie już, jak wszystko zdasz? Jakie masz plany na kolejne miesiące, tygodnie?
5: Iść pewnie na jakieś kursy, pracę znaleźć, no i się zobaczy.
4: Powiedz, jak ci poszło?
6: Nie, no dobrze, szybko wszystko napisałam i wyszłam.
5: No angielski to dla mnie najprostszy. Uważam, że mi bardzo dobrze poszło, liczę na setkę.
4: Z tych wszystkich trzech chyba angielski najłatwiejszy.
6: Tak, zdecydowanie matematyka nie była tak w miarę prosta, ale angielski bardzo gładko.
4: To co ci jeszcze zostało?
7: Jeśli chodzi o rozszerzenie, to już jutro, generalnie również angielski, w którym odnajduję się dosyć pozytywnie, także po prostu liczę, że będzie dobrze. Co do ustnych, to nie ma większego stresu, bo dużo praktyki to też po prostu pomaga w przyszłości.
0: Mówili uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Jaka przyszłość czeka rodzinne ogródki działkowe Elana w Toruniu? Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2025 roku otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów. Na płotach ogródków pojawiły się banery. Niedawno odbył się także protest, na którym pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
15: Barbara Pietrkiewicz, jestem użytkownikiem działki na ogrodzie numer 4, tu gdzie protestujemy. Działka to jest dla nas oaza odpoczynku, spokoju. Nie musimy siedzieć zamknięci w czterech ścianach w blokowisku na Rubinkowie, bo od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą mam motywację, że przychodzę na działkę, coś zrobię, obcuję z przyrodą, odpoczywam. Po prostu myślimy, że żeby trochę empatii było dla ludzi takich jak my, którzy nie mają te trzy ary tej działeczki.
16: Ryszard Jaskuła, prezes zarządu ROT Elana w Toruniu. O to walczymy i protestujemy, żeby sprawę po prostu rozwiązać w ten sposób, żeby wojna prawidłową wydał decyzję. Ten teren należy się ogrodom działkowym, zostały wykupione przez pracowników Elany, nie Elany. Jeżeli by wojewoda wydał złą decyzję, my oddajemy tę sprawę do sądu i oddajemy sprawę do ministra sprawiedliwości. My protestujemy, żeby to wszystko po prostu powstrzymać, żeby jednak mogli tutaj dziadkowie, rodzice, wnuki, prawnuki tu właśnie na tych ogrodach działkowych się bawić, rozwijać, troszkę tego pomidorka, ogórka sobie tu hodować.
17: Rafał Pieckiewicz, wiceprezes ROT Elana. Jestem tu przewodniczącym
0: zarządzającym tego sektoru. Posiadam działkę tu od 35 lat.
9: Jakie nastroje tutaj właśnie panują wśród działkowiczów?
0: No, naprawdę są nastroje napięte, żeśmy się dowiedzieli nieoficjalnie 5 marca, że sprawa się toczy pod, prawdę mówiąc, pod stołem. Kompletnie nic nie wiedzieliśmy, dopiero żeśmy się dowiedzieli 5 marca, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok.
9: Martwicie się, że stracicie te działki?
0: Martwimy się, że stracimy te działki. Każdy działkowiec ubolewa.
12: Nazywam się Paulina Jeziorek. Jestem doktorantką. Badam takie zjawisko jak ogrody w mieście, ogrody społecznościowe. I chociaż nie mam działki na działce Elana, to zdaję sobie sprawę, jak cenne są te obszary. Ubolewam, że nie są wystarczająco chronione, bo są naprawdę cenniejsze niż kilka parków kieszonkowych, które powstają gdzieś w mieście. Nie mam nic przeciwko oczywiście parkom kieszonkowym, natomiast jest to coś, co powinniśmy chronić. I przyszłam tutaj, żeby wspierać tych ludzi, którzy są związani z tym miejscem, jak tutaj się właśnie dowiedzieliśmy, na miejscu od dziesiątek lat.
17: Wojciech Nowak, jestem nauczycielem akademickim i działkowcem i jestem tutaj po to, aby okazać swoje wsparcie do inicjatywy działkowców, która ma na celu zachowanie tych ogrodów. Bardzo bym chciał, aby ogródki działkowe były rozpoznawane przez zarówno społeczeństwo, jak i włodarzy jako cenny zasób, który w większości przypadków jest nieodtwarzalny.
13: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków. Zarząd deklaruje chęć konsultacji m.in. z władzami miasta, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce otrzymał dofinansowanie w wysokości 338 tysięcy złotych na zakup domu podcieniowego z miejscowości Stalewo. Zostanie on relokowany i trafi do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Dom podcieniowy, wybudowany w 1751 roku, wyróżnia się ceglaną podstawą i szkieletową konstrukcją drugiej kondygnacji. Obiekt ma być początkiem nowego sektora żuławskiego w parku pod Toruniem. W najbliższym czasie muzeum zajmie się formalnościami związanymi z zakupem, przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej oraz projektem rozbiórki. Termin udostępnienia budynku zwiedzającym nie został jeszcze dokładnie określony.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: A w tym tygodniu rozpoczął się maturalny maraton. Środa była dniem zmagań z językiem obcym. Jak poszło torunianom?
9: Radio Gra chciał zapytać, jak ci poszło?
18: Chyba poszło dobrze. No, poszło szybko, poszło dobrze. Angielski chyba jedno z najłatwiejszych matur.
19: Słuchanki trochę były ciężkie, nie będę ukrywał, trochę mnie zagięły. Ale dałem sobie radę, myślę, że na spokojnie pod 90-80% będzie.
9: Angielski chyba był takim najłatwiejszym egzaminem z tych trzech dotychczasowych.
20: Tak, na pewno.
9: A jak matematyka i polski?
20: No tak ciężej, ale dało się.
9: A jak poprzednie egzaminy ci poszły?
20: Matematyka chyba lepiej mi poszła niż polski. No i angielski, no wiadomo, najlepiej. No.
9: Jak ci poszło?
19: Ja jestem zadowolony, powiem tak, no angielski to jest wiadomo, taka świętość, to jest coś przyjemnego, także celuję w stówkę, mam nadzieję, że tak będzie.
9: Powiedz mi, jakie plany, jak już wszystko będzie zdane, to co się będzie działo?
19: A to trzeba będzie to jakoś uczcić, myślę. Może trochę imprezowo w końcu, bo generalnie przyszedł na to czas najwyższy.
18: Matematyka i polski to były takie jedyne przedmioty, na których się można było stresować, a teraz to już tylko rozszerzenia i angielski, wszystko z górki.
9: A co będzie już, jak wszystko zdasz? Jakie masz plany na kolejne miesiące, tygodnie?
20: Iść pewnie na jakieś kursy, pracę znaleźć. No i się zobaczy.
9: Co się będzie działo po maturze?
20: Po maturze chwilę sobie dam luzu, a potem planuję iść do pracy, na studia i zobaczymy, jak to będzie dalej.
9: Co będzie po maturach? Zdacie wszystko, będzie już po testach. No i jakie plany na te 4 miesiące właściwie?
20: No, po maturach na pewno jakaś impreza taka, żeby się rozluźnić, a później do pracy, no i żeby zdać na studia, no i wtedy, no i co, i studia.
21: No i w zasadzie tak samo jak Tatiana, jeszcze mamy w planach razem zamieszkać w Łodzi, także no.
9: Skończy się matura, wszystko już zdacie i co dalej?
20: Impreza, wielka impreza i tyle.
21: No ja też będę imprezować.
9: Wielka impreza. A jakie plany na później właśnie? Studia, praca?
19: Na razie jeszcze mam plan, że tak powiem, zdać resztę matur, bo jeszcze ustny, więc będzie problem, jeżeli nie znamy, no bo wtedy już za rok. Tak to działa niestety. Pożyjemy, zobaczymy.
21: Oj, to jeszcze zależy, ale raczej do Poznania na fizjoterapię, o ile mi dobrze biologia pójdzie. Jak biologia nie pójdzie, to zostaję w Toruniu na rok.
20: Ja raczej Toruń, ale to jeszcze się może zmienić.
21: Raczej też Toruń na pielęgniarstwo, ale jestem otwarta. Zobaczymy, jak pójdzie matura.
19: Generalnie myślę o pracy. Myślę o pracy.
1: pracy w zawodzie tatuatora, także generalnie myślę, że będę działać w tym kierunku.
13: Z uczniami z 7 i 9 LO w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: We wtorek na Motoarenie w Toruniu odbył się pierwszy w tym sezonie mecz U24 Ekstraligi. Zmieniła się formuła tych zmagań młodych żużlowców. Do ogrodu Kopernika przyjechały aż 3 drużyny. Najlepsi byli gospodarze. Klub sportowy Toruń zdobył 36 punktów. 12 oczek zdobył Nikolaj Heiselberg, który wygrał swoje wszystkie 4 starty. 10 punktów dorzucił Antoni Kawczyński, 7 punktów Bartosz Derek, 4 Jan Heleniak. 2 razy startował Mikołaj Duchiński, dorzucił 3 oczka. 21 punktów zdobył w Toruniu Kronoplast Włókniarz Częstochowa, 22 Motor Lublin, 18 GKM Grudziądz. Tymczasem seniorzy przygotowują się do meczu PGE Ekstraligi. Przypomnijmy, że w piątek o godzinie 18 Press Toruń zmierzy się na Motoarenie z Falubazem Zielona Góra.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. 17 maja przejadą w uroczystej paradzie z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
3: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie. Ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Potem udamy się paradą przez Bydgoszcz. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do zadawania pytań. Dlaczego? No dlatego, żeby móc opowiedzieć o problematyce męskiego zdrowia. Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyk i tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę. Liczymy, że przywita nas nasz kolejny patron, czyli prezydent Torunia. I na bulwarze filadelfijskim, który tego dnia będzie zamknięty, będzie już finał. Tam kolejne prelekcje, tam nasi partnerzy wystawią między innymi krzepiącą kawę, zapowiadają się również barberzy, którzy będą strzygli naszych uczestników i przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe i kolejne pytania i odpowiedzi, bo po to się właśnie zbieramy.
13: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady. Akcja 17 maja.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Organizatorzy festiwalu NADA ujawnili kolejnego wykonawcę. W Toruniu pojawi się Kerala Dust, brytyjski zespół znany z niepowtarzalnego połączenia art rocka i muzyki elektronicznej. Grupa słynie z oryginalnych brzmień, które zdobyły uznanie fanów alternatywnej sceny muzycznej. To dźwiękowy kolaż pełen napięcia, niedopowiedzeń i zmienności, w których znaczenie ukryte jest w detalach. Na żywo Kerala Dust oferuje intensywne, energetyczne doświadczenie. Przekonują organizatorzy Nady, która odbędzie się pod patronatem Radia Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na spacer po wyjątkowym miejscu na mapie naszego miasta, Piernikowej Alei Gwiazd. To właśnie tutaj, na Rynku Staromiejskim, tuż przy wejściu do słynnego dworu Artusa, historia spotyka się ze współczesnością, a wybitne postaci związane z Toruniem zostają upamiętnione w nietuzinkowy sposób. Aleja, której nie sposób przeoczyć podczas wizyty w sercu Torunia, to prawdziwa galeria sław. Jednak zamiast tradycyjnych gwiazd w trotuarze odnajdziemy tu brązowe plakiety w kształcie toruńskich pierników. Pomysł stworzenia Piernikowej Alei Gwiazd zrodził się w 2003 roku w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Inspiracją była chęć podkreślenia szczególnej więzi miasta z wybitnymi osobami, które swoją działalnością rozsławiły Toruń w kraju i na świecie. Od samego początku głównym sponsorem tej wyjątkowej inicjatywy jest fabryka cukiernicza Kopernik, której produkty od wieków stanowią symbol Torunia. Projekt plakiet powierzono Tadeuszowi Porębskiemu, artyście znanemu z zamiłowania do lokalnych tradycji i nowatorskiego podejścia do sztuki użytkowej. Pierwsze piernikowe plakiety pojawiły się na Starym Mieście 16 czerwca 2003 roku i od tego czasu tradycja co roku przyciąga tłumy mieszkańców oraz turystów. Każda z tabliczek jest nie tylko formą uznania dla dokonań uhonorowanych osób, ale także elementem miejskiej tożsamości, przypominającym o bogatej historii i współczesnych sukcesach Torunia. Przyjrzyjmy się bliżej, kto znalazł się w tym zaszczytnym gronie. W inauguracyjnym roku 2003 Piernikowa Aleja Gwiazd uhonorowała aktorkę Grażynę Szapołowską oraz wybitnego radioastronoma Aleksandra Wolszczana. Rok później brązowe pierniki trafiły do rąk Małgorzaty Kożuchowskiej, znanej z wielu ról teatralnych i filmowych, oraz Bogusława Lindy, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. W 2005 roku na Alei pojawiły się plakiety poświęcone pianistce Reginie Smędziance i ekonomiście Leszkowi Balcerowiczowi. Kolejne lata przyniosły wyróżnienia dla pisarza Janusza Leona Wiśniewskiego oraz kultowego zespołu Republika, a także dla śpiewaczki Stefanii Toczyskiej i tenora Jana Kusiewicza. Wśród uhonorowanych nie zabrakło także osób zaangażowanych społecznie i artystów plastyków. W 2008 roku piernikowe plakiety otrzymali Janina Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, oraz malarz Jacek Jerka. W 2009 roku doceniono satyryka Rafała Bryndala i dziennikarza Łukasza Pawłowskiego. Rok 2010 przyniósł wyróżnienia dla dziennikarki Katarzyny Dowbor oraz Adama Nowaka, lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy. W 2011 roku na Alei pojawiły się plakiety podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej i muzyka Sławomira Wierzcholskiego. Kolejne lata to uhonorowanie m.in. kompozytora Piotra Mosa, pianisty Bogdana Hołowni czy aktorki Joanny Koroniewskiej. Nie zabrakło także miejsca dla zespołów muzycznych. Swoje pierniki mają m.in. Kobranocka oraz Toruńskie Anioły. Wśród sportowców na Alei znaleźli się Michał Kwiatkowski, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zilman, a także Mirosław Ziętarski oraz siatkarz Wilfredo Leon. Co ważne, Piernikowa Aleja Gwiazd potrafi być także miejscem oddania hołdu zbiorowemu wysiłkowi i solidarności. W 2021 roku plakietę dedykowano wszystkim tym, którzy nieśli pomoc i ratowali życie oraz zdrowie mieszkańców Torunia podczas pandemii koronawirusa. Rok później doceniono mieszkańców zaangażowanych w pomoc Ukrainie, wyrażając tym samym wdzięczność za ich postawę w trudnych czasach. Piernikowa Aleja Gwiazd to nie tylko atrakcja turystyczna, lecz także żywa lekcja historii i dowód na to, że Toruń potrafi docenić swoich ambasadorów. Spacerując po Starym Mieście, warto zatrzymać się przy każdej z tabliczek, by poznać sylwetki ludzi, których pasja i osiągnięcia rozsławiły nasze miasto na całym świecie. Warto podkreślić, że kolejne odsłonięcia piernikowych plakiet są wydarzeniem, które co roku przyciąga mieszkańców i gości z całej Polski. Uroczystością towarzyszą koncerty, spotkania z laureatami oraz liczne atrakcje przygotowane przez partnerów wydarzenia. To okazja nie tylko do poznania znanych postaci, ale także do wspólnego świętowania lokalnej tożsamości. Dzięki wsparciu fabryki cukierniczej z Torunia tradycja ta ma szansę trwać przez kolejne lata, a lista uhonorowanych z
pewnością będzie się wydłużać. Przechadzając się Piernikową Aleją Gwiazd, można mieć pewność, że już wkrótce pojawią się na niej kolejne nazwiska, zarówno tych, którzy już zapisali się w historii Torunia, jak i tych, którzy dopiero czekają na swoje wielkie odkrycia i sukcesy. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić tego wyjątkowego miejsca, serdecznie polecamy spacer po rynku staromiejskim i odkrywanie piernikowych historii, które każdego roku dopisują kolejny rozdział do opowieści o naszym mieście. Być może już niedługo na Piernikowej Alei Gwiazd pojawi się kolejny piernik z nazwiskiem, które znacie i podziwiacie.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zabieramy was w niezwykłą podróż po historii jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta, stacji kolejowej Toruń Główny. To miejsce, które od ponad 160 lat nieprzerwanie tętni życiem, będąc świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, zmian historycznych oraz nieustannego rozwoju. Zanurzmy się razem w fascynującą opowieść o toruńskim dworcu głównym. Stacja kolejowa Toruń Główny jest jednym z najważniejszych punktów na kolejowej mapie Polski. Przez ten obiekt przebiegają trzy kluczowe linie kolejowe. Linia numer 18 łącząca Kutno z Piłą Główną, linia numer 353 prowadząca z Poznania Wschód aż do Skandawy, a także linia numer 734 biegnąca z Nieszawki do Torunia Towarowego. Początki dworca sięgają roku 1861, kiedy to w obrębie fortu Przyczółek Mostowy powstał pierwszy budynek stacyjny znany wówczas jako Toruń Przedmieście. Decyzja o lokalizacji dworca po lewej stronie Wisły była podyktowana zarówno istniejącymi już liniami kolejowymi, jak i rozbudowanym systemem fortyfikacji miejskich. Już wtedy Toruń cieszył się strategicznym położeniem na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z Wrocławia do Olsztyna, a także z Bydgoszczy do Łodzi lub Warszawy. Do dworca prowadził wówczas drewniany most, a na terenie samej stacji znajdowały się zaledwie dwa tory. Wkrótce, bo już w roku 1864 na dworcu pojawił się gazociąg, a wraz z nim latarnie gazowe, które wprowadziły nową jakość w oświetleniu przestrzeni publicznej. W roku 1868 zapadła decyzja o budowie nowego, bardziej okazałego dworca oraz żelaznego mostu kolejowego, który miał połączyć dworzec z centrum miasta. Te imponujące inwestycje oddano do użytku w roku 1873. Wtedy też obok głównego budynku powstał gmach poczty, który z czasem stał się integralną częścią toruńskiego węzła kolejowego. Rozwój infrastruktury kolejowej nie zwalniał tempa. W roku 1915 budynek poczty został rozbudowany, a w roku 1955 przeszedł gruntowny remont. Już pod koniec XIX wieku, w roku 1895, zbudowano przejście podziemne w kierunku ulicy Kujawskiej, a zaledwie 7 lat później, w roku 1902, powstał drugi tunel przeznaczony głównie do przewozu towarów. Dworzec nieustannie się zmieniał i dostosowywał do nowych realiów. W roku 1903 zlikwidowano pomieszczenia odprawy celnej, które przeniesiono do nowego budynku po zachodniej stronie dworca. Niestety w roku 1945 obiekt padł ofiarą pożaru. Odbudowa trwała przez 3 lata, od 1948 do 1950. Kolejna fala modernizacji przypadła na lata 60. i 70. XX wieku. Wtedy właśnie unowocześniono pomieszczenia dworcowe, dostosowując je do potrzeb współczesnych podróżnych. Przełomowym momentem w najnowszej historii dworca był 31 stycznia 2014 roku, kiedy to obiekt został oficjalnie przekazany na własność gminy miasta Toruń. Zaledwie miesiąc później rozpoczęto kompleksowy remont i modernizację, które trwały do 12 listopada 2015 roku. W holu pojawiła się posadzka z płytek gresowych, ściany ozdobiono elegancką boazerią, poszerzono i przedłużono przejście podziemne do ulicy Podgórskiej, a także zainstalowano windy i schody ruchome. Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz gruntownej modernizacji pętli autobusowej. 22 marca 2017 roku władze miasta podpisały umowę dzierżawy ze spółką Urbitor, która powierzono zarządzanie dworcem na okres 10 lat. To kolejny rozdział w historii tego miejsca, zapewniający nowoczesne i sprawne funkcjonowanie stacji. Nie sposób opowiedzieć o Toruniu Głównym, nie wspominając o kolejowej izbie tradycji, która mieści się w budynku dawnej poczty. To niezwykłe muzeum gromadzi eksponaty związane z historią kolejnictwa, dokumentując rozwój toruńskiego węzła kolejowego i zachowując dla przyszłych pokoleń świadectwa minionych lat. W latach 2015-2017 izba funkcjonowała w budynku administracyjnym na stacji Toruń Kluczyki, by 21 marca 2017 roku przenieść się na teren dworca głównego. Prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Toruńska Kolejowa Izba Tradycji, formalnie powołane w roku 2018. Dziś Toruń Główny to nie tylko miejsce przesiadek, ale także przestrzeń, w której historia przenika się z nowoczesnością, a codzienne podróże nabierają wyjątkowego charakteru. Dworzec pozostaje symbolem dynamiki miasta, jego otwartości na świat i szacunku dla przeszłości. Warto tu zajrzeć, by poczuć atmosferę dawnych lat, podziwiać architekturę i przekonać się, jak bardzo bogata jest historia tego miejsca. Toruń Główny to więcej niż przystanek. To serce komunikacyjne miasta, które nieustannie bije w rytmie nadchodzących i odjeżdżających pociągów.
1: Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i niepowtarzalnym klimacie, skrywa w sobie nie tylko gotyckie zabytki i klimatyczne uliczki, ale również fascynujące relikty dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Dwa z nich, Fort Świętego Jakuba oraz Fort Piąty, obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza, stanowią wyjątkowe świadectwa rozwoju inżynierii wojskowej na przestrzeni wieków. Każdy z tych obiektów opowiada inną historię, ale oba są nierozerwalnie związane z obroną miasta i jego strategicznym znaczeniem na mapie Europy. Fort Świętego Jakuba, znany również jako Jakobs Fort, to jeden z najstarszych elementów systemu obronnego twierdzy Toruń, usytuowany przy ulicy Generała Sowińskiego 9 na wzniesieniu zwanym Górą Świętego Jakuba, powstał w latach od 1828 do 1833 roku. Jego budowa była odpowiedzią na nowe wyzwania polityczne i militarne, jakie przyniosły postanowienia Kongresu Wiedeńskiego z roku 1815, kiedy to Toruń ponownie znalazł się w granicach Królestwa Prus. Projekt fortu został zatwierdzony najprawdopodobniej 20 grudnia 1827 roku, a prace ruszyły już rok później. Fort Świętego Jakuba powstał równocześnie z przyczółkiem mostowym i był jednym z pierwszych elementów wewnętrznego pierścienia twierdzy. Jego głównym zadaniem była obrona miasta od wschodu, co miało kluczowe znaczenie ze względu na bliskość granicy prusko-rosyjskiej, przebiegającej zaledwie 10 kilometrów na wschód od Torunia. Wzniesienia na wschód od centrum miasta były bowiem naturalnym punktem strategicznym, z którego potencjalny przeciwnik mógłby przeprowadzić atak. Mimo że oficjalnie budowę zakończono w roku 1833, prace wykończeniowe trwały jeszcze do około 1840 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 fort stracił swoje znaczenie militarne. W kolejnych latach zniwelowano większość wałów, zasypano fosy, a wiele murowanych budowli rozebrano. W połowie lat 30. XX wieku podczas budowy ulicy Trauguta umocnienia ziemne zostały znacznie przekształcone. Na początku lat 50. wojsko opuściło teren fortu, a centralną redytę zaadaptowano na cele mieszkaniowe. Drugim ważnym elementem toruńskiego systemu obronnego jest Fort Piąty, znany dawniej jako Fort III Scharnhorst, a obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza. Położony przy ulicy Polnej, stanowił główny fort artyleryjski w północnej części miasta. Jego powierzchnia to ponad 4 hektary. Fort ten powstał w latach od 1879 do 1884 roku, a jego głównym zadaniem była ochrona linii kolejowej prowadzącej do Grudziądza. Zasięg artylerii fortu pozwalał na ostrzał aż do miejscowości Łysomice. Koszt budowy wyniósł ponad 2 434 tysiące marek niemieckich, co świadczy o ogromnej skali inwestycji. Fort Piąty reprezentuje późniejsze stadium rozwoju sztuki fortyfikacyjnej. Jego pięciokątny kształt, betonowo-ceglana konstrukcja oraz rozmieszczenie stanowisk artyleryjskich odzwierciedlają praktyki inżynierii wojskowej z końca XIX wieku. W trakcie budowy fort został przeprojektowany, by lepiej odpowiadać potrzebom piechoty. W ramach modernizacji przeprowadzonych w latach od 1889 do 1893, a także około roku 1905 i w roku 1914, wprowadzono szereg udoskonaleń. Zamurowano część okien, pozostałe

całe zabezpieczono pancernymi okiennicami, a w głównych przejściach wewnętrznych wzniesiono trawersy. Krótko przed wybuchem I wojny światowej zamontowano wzmocnienia stropów z blachy falistej oraz nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wzór 87. Fort przez cały okres funkcjonowania pełnił również rolę koszar. W latach od 1920 do 1922 stał pusty. Później przez krótki czas stacjonowały tu oddziały wartownicze i kompania 63. Toruńskiego Pułku Piechoty. Z ulicy Polnej można podziwiać elewację fortu, a spacer wokół obwodu pozwala na obserwację szczegółów konstrukcyjnych, takich jak nachylenia bojowe czy przedpochylenia terenu. Te elementy doskonale ilustrują, jak inżynierowie wojskowi kształtowali przestrzeń w celach obronnych. Fort V zachował wiele oryginalnych cech z okresu budowy, co czyni go cennym zabytkiem architektury militarnej. Jego historia, podobnie jak dzieje Fortu Świętego Jakuba, pokazuje, jak ważną rolę odgrywał Toruń w systemie obronnym regionu i jak zmieniały się potrzeby militarne na przestrzeni stuleci. Fort Świętego Jakuba i Fort V to dwa różne rozdziały w historii toruńskich fortyfikacji, ale oba są świadectwem kunsztu inżynierii wojskowej i strategicznego znaczenia miasta.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Twierdza Toruń, jeden z najważniejszych zespołów fortyfikacyjnych w Polsce, to nie tylko imponujący relikt militarnej przeszłości, ale także miejsce, gdzie historia miasta i jego mieszkańców odcisnęła swoje piętno. Wśród licznych fortów otaczających Toruń szczególne miejsce zajmują Fort VI oraz Fort VIII. Obiekty o bogatej historii, unikalnej architekturze i dramatycznych losach w XX wieku. Położony na Wrzosach przy ulicy Szosa Chełmińska, Fort VI został wzniesiony w ostatnich latach XIX wieku jako część północnej linii umocnień Torunia. Budowę rozpoczęto w roku 1887, a zakończono 3 lata później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 przemianowano go na Fort VI Warownia Wiśniowieckiego. W latach 1912-1914 fort przeszedł modernizację, zabetonowano okna w pomieszczeniach mieszkalnych i magazynach, wymieniono większość urządzeń mechanicznych, a także wprowadzono instalację elektryczną. Zamontowano agregat prądotwórczy, a w sąsiedztwie fortu powstały warsztaty amunicyjne. W roku 1893 fort otrzymał 2 wieżyczki obserwacyjne. W czasach pokoju Warownia służyła jako koszary dla niemieckiej piechoty, mogąc pomieścić kompanię liczącą około 250 żołnierzy oraz obsługę dział flankujących fosy. Podczas II wojny światowej w styczniu 1945 roku Fort VI był obsadzony przez oddziały Wehrmachtu. Po wojnie obiekt znalazł się pod opieką Sztabu Obrony Cywilnej, jednak zasypanie fosy na niemal całym obwodzie spowodowało znaczne zmiany w jego strukturze. Mimo tego zachowały się liczne elementy, takie jak koszary, nasady, poterny, schrony wałowe, punkty obserwacyjne oraz główne koszary. Fort VIII, znany również jako Fort Kazimierz Wielki, powstał w latach 1888-1890 na Bielanach przy ulicy Bielańskiej. Jego budowa miała na celu domknięcie rozległego międzypola starszych fortów 7 i 9 oraz wzmocnienie obrony podejścia do twierdzy od strony zachodniej. Fort był uzbrojony w 6 dział i 3 pancerne wieżyczki. Załoga liczyła od 250 do 300 żołnierzy. W skład obiektu wchodziło 5 schronów dla piechoty, 10 izb żołnierskich, 11 magazynów, kuchnia, 3 pancerne punkty obserwacyjne, 5 schronów pogotowia, 2 pompy na studniach artyzyjskich, 12 otwartych stanowisk dla dział oraz 4 windy amunicyjne. Szczególną uwagę zwracał unikalny system odwadniający. Niemal 2-kilometrowy podziemny kanał odprowadzający wodę do Wisły. Tragiczny rozdział w historii fortu rozpoczął się po zajęciu miasta przez wojska niemieckie. Fort VIII został przekształcony w więzienie śledcze Gestapo dla ludności polskiej. Trafiali tu członkowie ruchu oporu, nauczyciele, artyści, a także członkowie konspiracyjnych organizacji, takich jak Batalion Śmierci czy Grunwald. Wielu z nich zostało zamordowanych na terenie fortu lub wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Po wojnie Fort VIII został zbombardowany przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku, a w końcu lat 50. podjęto próbę wysadzenia obiektu. Przed Fortem VIII stoją 3 nieme krzyże. Upamiętniają one Polaków więzionych i maltretowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. 2 tylne krzyże stylizowane są na miecze z pustymi tarczami, nawiązując do organizacji konspiracyjnej Grunwald. Wkrótce po wojnie powstała także tak zwana Ściana Śmierci, gdzie mieszkańcy Torunia i okolic zapalali znicze ku czci zamordowanych rodaków. Fortyfikacje Torunia to nie tylko zabytki militarnej architektury, ale także miejsca pamięci narodowej, świadkowie dramatycznych wydarzeń XX wieku. Fort VI i Fort VIII, choć różnią się funkcją i historią, łączy wspólna przeszłość od czasów pruskich przez okres międzywojenny, II wojnę światową, aż po czasy współczesne. Ich losy przypominają o konieczności ochrony dziedzictwa historycznego oraz o szacunku dla tych, którzy w ich murach walczyli, cierpieli i ginęli za wolność.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.